rozlubań. I wcale nie chcę cię obnażać. Boję się, że bez bikini gdzieś przypadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć pani.

0: Wicemistrzyni Rolanda Garrosa Maja Kwalińska wraca dziś do kraju. Co z orderem Orła Białego dla prezydenta Ukrainy? Zbiera się kapituła. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem.
1: Rock Radia.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Maja Chwalińska, wicemistrzyni Rolanda Garrosa, wraca dziś do Polski. Jej samolot wyląduje na warszawskim Okęciu o 9.25. Po największym sukcesie w karierze teraz czas na zasłużony odpoczynek.
2: Mam nadzieję, że się w końcu prześpię porządnie. Byłoby miło i że w końcu coś zjem.
0: Mówiła Maja Chwalińska zaraz po paryskim finale. Teraz przed nią zaplanowany wcześniej urlop, a potem przygotowania do Wimbledonu, który startuje już za 3 tygodnie. Sztab Polki walczy dla niej o dziką kartę na ten turniej. Bez niej Chwalińska będzie musiała grać w kwalifikacjach, bo o grze w Londynie decyduje miejsce w rankingu WTA sprzed zmagań na kortach Rolanda Garrosa. A Polka była w nim wtedy poza pierwszą setką. Kapituła Orderu Orła Białego odpowie dziś na pytanie, czy pozbawić prezydenta Ukrainy najwyższego polskiego odznaczenia. To efekt decyzji Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z wojskowych jednostek imienia bohaterów ukraińskiej armii powstańczej odpowiedzialnej za ludobójstwo na Wołyniu. Odebranie Orderu Orła Białego to propozycja prezydenta Karola Nawrockiego, którą popiera Krzysztof Szczucki z PiSu.
3: No nie może być tak, że imieniem morderców, ludobójców nazywa się jednostki wojska ukraińskiego.
0: Karolina Ziołopurzuk z Lewicy uważa, że z decyzją należy poczekać.
4: Widać, że Ukraińcy zaczynają rozumieć, że nazwanie jednostki imieniem bohaterów UPA było czymś złym i naprawdę gestem wobec Polaków, wobec którego nie możemy przejść obojętnie.
0: Order Orła Białego Wołodymyr Zełenski otrzymał za postawę wobec rosyjskiej agresji. Nadał mu go 3 lata temu prezydent Andrzej Duda. Premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił zwycięstwo w wyborach parlamentarnych. Zapowiedział, że jego partia stworzy samodzielny rząd. Trwa jeszcze liczenie głosów. Wybory w Armenii są postrzegane jako test, czy Armenia będzie kontynuować proeuropejski kurs obecnego rządu. Międzynarodowa Agencja Energetyczna ostrzega przed kryzysem paliwowym w wakacje. Kurczące się zapasy ropy zbiegną się ze szczytem letniego zapotrzebowania na paliwa. Na razie uwalniane rezerwy oraz nadwyżka z zeszłego roku chronią nas przed brakiem paliwa, ale to rozwiązanie doraźne. A końca wojny z USA z Iranem nie widać, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami.
0: A w długi weekend maksymalne ceny paliw w Polsce wzrosły. Dziś benzyna 95 może kosztować maksymalnie 6 zł, a olej napędowy 6 zł 48 groszy. Dziś rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne, bezpłatne szkolenia wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie albo osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Za udział w szkoleniach uczestnicy dostaną wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tysięcy złotych brutto. Wojsko zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną i ubezpieczenie. Turnus trwa 27 dni.
1: Radio. Rock Radio w drodze.
6: Na warszawskich drogach poranek rozpoczyna się spokojnie i nie ma większych utrudnień. Ruch odbywa się płynnie i poruszacie się w stabilnych warunkach. Warto zachować czujność, bo w godzinach porannych każdy nagły manewr może wpływać na płynność przejazdu. Zalecamy spokojną jazdę i utrzymywanie bezpiecznego odstępu. Dobrego dnia za kierownicą.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Poranek w Warszawie szykuje się raczej pogodny. Dzisiaj w ciągu dnia na niebie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Wciąż też gdzieniegdzie możliwe są przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie zobaczymy około 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie wraca do normy. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, ale temperatura podobno sięgnie w dzień nawet 27 stopni. Nie powinno też padać.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Ziomale, witam was bardzo serdecznie.
0: Powstanie Rock Radia.
3: No to wracamy do rzeczywistości, panie i panowie. Poniedziałek, 8 czerwca, 5 po 6. Kajetan Kajtoruszczyk, kłaniam się w pas. No i zapraszam na pierwsze po długim weekendzie. Dykcja już na początku niezła. Powstanie Rock Radia. No, wszystko co dobre kiedyś się kończy, moi drodzy. Czas rozpocząć kolejną nierówną walkę z nowym tygodniem. Ale mam nadzieję, że jesteście bardziej wypoczęci niż bardziej zmęczeni, no bo wiadomo jak to jest z tymi długimi weekendami. No i za moment, mam nadzieję, pochwalicie się, jak wam minęła czerwcówka. Ale to za moment, bo najpierw rozgrzewka, która się wszystkim nam przyda z polską klasyką rocka. Perfekt, to na dobry początek. Pobudka, kochani, trzeba brać się do roboty. Witajcie w Rock Radio.

Dorsi. People are strange. No, w długi weekend zakładam, że każdy z nas mógł na pewnym etapie wyglądać dziwnie. Wszak pochodzenia i upodobań nie oszukamy. Tu Rock Radio, 12 minut po godzinie 6. Kajetan Kajtoruszczyk. Dzień dobry raz jeszcze. No dobrze, kochani, jak tam się macie? Przetrwali wszyscy w zdrowiu i humorze? Proszę się tutaj meldować. Kto żyw i kto już z Rock Radiem? 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Jak zwykle wybieracie, która tam opcja kontaktu jest wam bliższa i dajecie znać, że jesteście z nami. Pochwalcie się, jak wyglądała czerwcówka. No jak to już mówiłem, w weekend zresztą, bo byłem z wami w weekend. Takie długie weekendy bywają generatorami rock'n'rollowych historii, no więc tym bardziej jestem bardzo ciekawy, jak spędziliście te kilka wolnych dni. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Aha, oczywiście dyplom Prymusa Rock Radia dla pierwszego dziś głosu jest w gotowości, tu nie zmienia się nic, więc no mam nadzieję, że niebawem będę mógł go wam wręczyć. Foo Fighters, Learn to Fly. No, po weekendzie to już może dość latania, ale klasyka rocka jak najbardziej. Zaczynamy nowy tydzień, kochani. Dzień dobry, aż do 10:00.

0: in. Rama, lama, bama, lama, rock and roll is
1: king. W Rock Radio grupa ILO i Rock and Roll is King. No, co jest najprawdziwszą prawdą? Sprawdź. 20 minut po szóstej. Widzę tu już swym kątem oka, że powoli przybywacie do Rock Radia i podrzucacie swoje meldunki, więc za moment pierwszy głos od was na naszej antenie w poniedziałek, ale wcześniej posłuchamy sobie grupy to co innego, nieważne. Foreigner i T-Love. Także nigdzie nie odchodźcie i słyszymy się dosłownie za moment.

0: City Love 1996. No, rocznik wspaniały, wiem co mówię. W pół do siódmej, szanowni państwo, tu powstanie Rok Radia, w którym uroczyście właśnie rozpoczynamy sprawdzanie listy obecności po długim weekendzie. Dwie dwójki, cztery czwórki, 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Halo, dzień dobry, cześć.
1: No, siemaneczko, siemaneczko, wasz ulubiony autobusiarz na posterunku melduje się na zakładzie.
0: Czołem.
1: No, czerwcówka u mnie minęła tutaj za Odrą pod znakiem pracy, także miałem towarzystwo pana redaktora Kajta w sobotę, niedzielę po południu i dzisiaj rano też.
0: Bardzo mi miło.
1: Czerwcówka tutaj by nie ma, jest, nie ma. Jest, ale w niektórych landach tylko, więc u mnie był maj pod znakiem długich weekendów. No i cóż, teraz ząbki w parapetii, trzeba czekać do października na następne długie weekendy. Pozdrówka dla wszystkich zmęczonych po długim weekendzie. Hell yeah!
0: Hell yeah, ukłony dla ciebie, panie kolego. Dzięki, że dałeś znać. No i to ty, jako pierwszy w tym tygodniu, zgarniasz dyplom prymusa Rock Radia za otwarcie naszej linii. No, faktycznie do października to jest trochę czasu, ale na szczęście po drodze wakacje. No i mam nadzieję, że masz już plany, żeby złapać oddech. Wszak nie można się zajechać. Tak trochę nawiązując do twojej profesji. O Boże, jak ja jestem zabawny. Kabaret Koń Polski byłby dumny. Dwie dwójki, cztery czwórki, 066 albo głosówki na naszym Messengerze. A reszta, jak tam się ma po czerwcówce? Odpoczywali? Grzeszyli? No, czy może tak jak Adam, nasz wspaniały kierowca za Odrą, też w robocie? Dajcie znać. Steppenwolf, Born to be Wild. No dobra, podkręcamy tempo, bo to już myślę, że najwyższy czas. Łączy nas klasyka rocka. Tu Rock Radio.

0: Koncertówka od pana Billego Idola, Money Money, w poniedziałkowy poranek z Rock Radiem. 20 minut zostało nam do godziny 7. Budzimy się wspólnie do życia po weekendowych eskapadach. No i zarażamy się od siebie pozytywną energią na starcie nowego tygodnia. A tym zarażać się akurat warto i robimy to tak zwaną drogą muzyczną. Lombard i Metallica, tego posłuchamy sobie wspólnie dosłownie za moment. No więc jeśli potrzebujecie doładowania po czerwcówce, to koniecznie zostańcie z nami. Zadziała lepiej niż elektrolity.
1: Tu Rock Radio.

0: Radio w drodze.
1: Sytuacja na drogach w stolicy pozostaje stabilna i raczej uporządkowana. Nie napotykacie większych utrudnień, a przejazd przez miasto odbywa się bez zatorów. Warto jednak pamiętać o koncentracji, bo poranek to czas wzmożonej aktywności wszystkich uczestników ruchu. Dobrze sprawdza się spokojne tempo i przewidywanie sytuacji na drodze.

0: Lata 70. pełną gębą to klasyka rocka od Manfred Mann's Earth Band w Rock Radio, w którym zbliżamy się właśnie do godziny 7. O godzinie 7 kolejna porcja najważniejszych informacji, a w nich, uwaga, uwaga, ostrzeżenie przed oszustami. Podobno chamy piszą jakieś fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Więcej szczegółów w newsach o godzinie 7.
1: Tu Rock Radio.

0: Krzysztof, możemy się wam przedstawić?
1: Nie, ja się nie czuję.
2: Powstanie Rock Radia. Hell
3: yeah! No mam nadzieję, że wy się czujecie, nie tak jak pan poseł Pałys. Tu Rock Radio, dojechaliśmy właśnie, kochani, do godziny 7:00, no więc czas posłuchać najważniejszych informacji, które ma dla was Wojciech Wiszniewski. Wojtku, przepraszam bardzo, zapraszamy, dzień dobry.
4: Uwaga na cyberoszustów, piszą fałszywe SMS-y o zwrocie podatku. Wakacje w Polsce wybiera coraz więcej osób z powodu jakości usług. Ósmoklasiści mają dogrywkę, o 9:00 dodatkowe egzaminy dla tych, którzy nie mogli zdawać w maju.
2: Rock Radia.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Uwaga na fałszywe wiadomości o zwrocie podatku. Cyberprzestępcy podszywają się masowo pod rządowy serwis podatki.gov.pl. W rozsyłanych wiadomościach informują o rzekomej nadpłacie podatku i możliwości odzyskania pieniędzy. Fałszywy SMS wygląda profesjonalnie, mówi Elwira Harmuszko z Cyber Rescue.
5: Cyberprzestępcy mogą niestety podszyć się pod każdy numer.
4: Dostajemy też link, który przenosi nas na fałszywą stronę internetową, wyglądającą jak profil zaufany. Pojawiają się tam pytania o dane osobowe i dane karty płatniczej. Jeśli na nie odpowiemy, dane trafiają do przestępców. Gdybyśmy podali dane, natychmiast trzeba skontaktować się z bankiem, wyzerować limity na karcie i ją zastrzec. Warto też zastrzec numer PESEL. Nowe polskie samoloty F-35 odbędą rajd po Polsce pod nazwą Powitanie z Polską, zapowiedział wiceminister obrony. W piątek najnowocześniejsze samoloty bojowe świata, które odebrała już polska armia, wylądują w Krakowie, Gdańsku i Warszawie. Dzięki temu Polacy będą mogli zapoznać się ze sprzętem, mówi Cezary Tomczyk. Do końca roku mamy mieć 14 takich samolotów, w przyszłym roku odbierzemy kolejnych 12. Wielu Polaków w te wakacje zrezygnuje z lotu samolotem na urlop. Z powodu wysokich cen biletów lotniczych częściej będziemy wypoczywać w kraju, widać to po statystykach. Nad Bałtykiem jest teraz o 13% więcej rezerwacji niż w ubiegłym roku. Drogie paliwo lotnicze to nie jedyny powód, dla którego wybieramy nasze kurorty, mówi dr Andrzej Stasiak z Uniwersytetu Łódzkiego.
6: Poprawiła się jakość polskiej turystyki, usług w tym sektorze. Tutaj już w wielu przypadkach nie mamy się czego wstydzić, a wręcz przeciwnie, wypadamy bardzo dobrze na tle konkurencji europejskiej i może nawet światowej.
4: Ekspert dodaje, że polska turystyka coraz częściej wygrywa nie ceną, ale jakością usług. Najnowsze informacje o ataku rosyjskiego drona w pobliżu elektrowni w Czarnobylu. Dron nie spowodował skażenia, nie wzrosło promieniowanie. Przypomnijmy, rosyjski bezzałogowiec uderzył w magazyn zużytego paliwa jądrowego 15 km od elektrowni w Czarnobylu. Rekordowe tłumy na spotkaniach z papieżem w Hiszpanii w niedzielnej mszy świętej z Leonem XIV w centrum Madrytu uczestniczyło ponad 1,5 miliona osób, dwukrotnie więcej niż się spodziewano. Tygodniowa pielgrzymka Ojca Świętego odbywa się w cieniu największego w historii kryzysu zaufania do duchownych na Półwyspie Iberyjskim.
7: Kiedy uwolnimy się od zgiełku tysiąca głosów, uświadomimy sobie, że niektórzy oszukują nasze pragnienia, inni kupują naszą lojalność, nie dodając nam otuchy, a jeszcze inni mówią z własnej woli.

0: W ciszy rozumiemy, że ideologie przychodzą i odchodzą, podczas gdy prawda trwa.
1: Mówił do zgromadzonych Leon XIV. W Madrycie papież pozostanie do jutra, następnie uda się do Barcelony i na Wyspy Kanaryjskie. Egzaminem z języka polskiego dziś o 9:00 rozpocznie się dodatkowa sesja egzaminu ósmoklasisty. Jutro odbędzie się egzamin z matematyki, a w środę z języka polskiego. Przystąpią do nich uczniowie, którzy z powodów zdrowotnych lub losowych nie mogli zdawać ich w maju. Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca.
2: Sport w Rock Radio. Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Aleksander Zwieriew ma swój upragniony wielkoszemowy tytuł. W finale French Open rozstawany z dwójką Niemiec pokonał Włocha Flavio Cobollego 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1. Singla kobiet wygrała Mira Andrzejewa, pokonując w finale Maję Chwalińską, która od dziś jest 21. rakietą świata. Piłkarz reprezentacji Danii Christian Eriksen, który w trakcie meczu Mistrzostw Europy 5 lat temu stracił przytomność i był reanimowany na murawie, znów zasłabł na boisku. Do zdarzenia doszło w drugiej połowie towarzyskiej potyczki z Ukrainą w Odense. Tym razem dużo szybciej odzyskał przytomność, ale spotkanie zakończono po niecałych 70 minutach przy prowadzeniu Danii 2-1.
3: Słuchasz Rock Radia. Rock Radio.
4: Dzisiaj i jutro w Warszawie zamknięty będzie fragment ulicy Poprawnej przy posesji 84. Inwestor prowadzi tam budowę wodociągu, kanalizacji oraz wjazdu na nowe osiedle. Objazd wyznaczono ulicą Łasaka, a piesi przejdą tylko jedną stroną. Powinniście liczyć się z ograniczeniami w ruchu w tym rejonie. Jedźcie ostrożnie.

0: Radio. Pogoda.
1: Rano w Warszawie możemy spodziewać się raczej pogodnego nieba. W ciągu dnia będzie sporo słońca, choć nie zabraknie też chmur. Wciąż też możliwe są gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc nasze samopoczucie również powinno być dzisiaj całkiem dobre. A jutro temperatura w dzień może przekroczyć nawet 28 stopni.
0: Rock Radio 103,7 FM.
2: Co mogłam robić? Nie. Nie siałam rzeżuchy.
0: Powstanie Rock Radia.

0: kwestia przyzwyczajenia.
1: Klasyk.
0: Miłego dnia i do następnego wolnego. Pozdrawiam, hell yeah.
1: Hell yeah, pozdrawiam cię, Denzelu, kochany. No, można powiedzieć, że miałeś taki podręcznikowy długi weekend. Wszystkie te elementy są nam dobrze znane, ale że połączyły ci się w jeden tylko weekend, no, chylę czoła. No bo nie ma nic lepszego niż wycieczka do Budowlanego z żoną po dobrej rybce. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. No dobra, Denzel zameldowany, wcześniej Adam zameldowany, no to kto następny? Jak wy się macie po długim weekendzie, kochani? No i jak u was on wyglądał? Pochwalcie się, w Powstaniu Rock Radia nie ma tematów tabu. Historie na bank macie rock'n'rollowe, więc czekamy z niecierpliwością. Cheap Trick już się rozpędza. Jest Rock Radio, jest klasyka rocka. Fajnie, że jesteście z nami. Boże, jedyny, jak ja bym też był bardzo szczęśliwy, gdybym jeszcze dykcję miał ładną, nie? No, ale to może za jakieś 2 godziny. Gramy dalej.

Asia, hit of the moment. Najlepsza klasyka rocka do usłyszenia tylko u nas w Rock Radio. I o to chodzi, panie generale. 22 minuty po godzinie 7 już słuchacie poniedziałkowego powstania Rock Radia, w którym za moment o epokowym dokonaniu w ruskiej armii. No, oni naprawdę uważają, że to coś przełomowego. Szczegóły, lada chwila, ale wcześniej kolejna dawka klasyki rocka. Oczywiście, że tak, kult już na horyzoncie w Rock Radio.

0: Kenny Loggins, Footloose. No bo kto powiedział, że nie można sobie potuptać nogą z samego rana przed robotą? Nawet trzeba. Z Rock Radiem macie to za darmo, a jak wiemy, jest to słuszna cena. 25 minut zostało nam do godziny 8. No i teraz zgodnie z obietnicą, kochani, przenosimy się do największego cyrku na świecie, czyli do Rosji. Sekretarz Rady Bezpieczeństwa, czyli pan cymbał Siergiej Szojgu, pochwalił się niedawno, że kiedy był jeszcze ministrem obrony, to pozwolił swoim żołnierzom na lepszą higienę. No, faktycznie jest się czym chwalić. Żołnierze mogą podobno teraz częściej się myć i zmieniać bieliznę, to nie jest żart, oraz, uwaga, dokonał historycznej zmiany słynnych onuc na skarpetki. No, czyli dlatego im ta wojna nie idzie. Nie byli po prostu szkoleni na walkę w trudnych warunkach.
1: Powstanie Rock Radia.

Rock Radio niezastąpiona Edyta Bartosiewicz i zegar. No a nasz zegar pokazuje właśnie 17 minut do godziny 8. No i przypominam, że tuż po 8 bawimy się w waszą i naszą ulubioną zabawę Rebus Jebus. Tak jest, zagadka po czerwcówce jest już gotowa, zatwierdzona przez naszą Komisję Gier i Zakładów. No i nie zawaham się jej użyć, abyście rozgrzali swoje szare komórki przed startem nowego tygodnia. Ale to po godzinie 8, bo przed 8 jeszcze jeden meldunek od was. Tu Rock Radio.

0: drodze.
1: Drogowcy rozpoczęli dzisiaj budowę nowego przejścia dla pieszych na ulicy Kieleckiej. Przejście powstanie przy skrzyżowaniu z Arkowiecką i zostanie wyniesione do poziomu chodnika, aby poprawić bezpieczeństwo. W czasie prac zajęte zostaną części miejsc parkingowych, a ruch odbywać się będzie zwężoną jezdnią. Zakończenie robót zaplanowano w połowie lipca. Zachowajcie ostrożność.

0: Eric Clapton, After Midnight. No, po północy w długi weekend to zakładam, że działo się sporo. 9 minut zostało nam do godziny 8. No to tak trochę a propos długiego weekendu, kolejny meldunek od Was. Co tam się działo, moi drodzy? 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Halo?
1: Siempka. Ząbków na z tej strony. Długi weekend? Leniwy. Byliśmy na grzybach w lesie, znaleźliśmy 3 kurki.
0: O.
1: Mąż obiecał zabrać mnie A. na spacer do parku, o. B. na basen. Skończyło się obiadem w jego ulubionej restauracji. Także spoko. Nara.
0: Okej, okay. To najważniejsze, że spoko. Na razie, dzięki za Twój meldunek i dobrego poniedziałku Ci życzę. No, skoro było leniwie, to mam nadzieję, że udało Ci się podładować nieco baterię. 2 dwójki, 4 czwórki, 0,66 albo głosówki na naszym Messengerze. Bardzo się cieszę, że jesteście z nami, no i że jesteście aktywni. O to tutaj chodzi. W Powstaniu Rock Radia nie tracimy czasu na bzdury. Najważniejsi jesteście Wy. No i klasyka rocka oczywiście. Brygada Kryzys. Kawał dobrej polskiej muzyki. Już teraz dla Was w Rock Radio.

0: To, co czujesz, to, co wiesz, czyli niezastąpiona Brygada Kryzys w Rock Radio. A w newsach Rock Radia o godzinie 8 między innymi o tym, że przywódcy europejscy zaproponowali warunki pokoju na Ukrainie. Więcej szczegółów dosłownie za moment o godzinie 8.
1: Tu Rock Radio.

0: coś przezroczyste. Ciastka.
1: Ciastka przezroczyste?
2: Powstanie Rock Radia.
3: Hell yeah.
4: Tu Rock Radio, dojechaliśmy właśnie wspólnie do godziny 8, co oznacza, że za moment odpalamy pierwszy w tym tygodniu Rebus Jebus, czyli naszą kultową radiozagadkę, no, która już od wielu, wielu lat pomaga wam wejść w dzień z rozgrzaną głową, ale wcześniej Wojciech Wiszniewski i najważniejsze newsy o godzinie 8. Zapraszamy.
5: Przywódcy europejscy zaproponowali 5 warunków pokoju na Ukrainie. Program Moje Zdrowie poprawił wykrywalność wirusa HCV. Coraz bardziej lubimy biblioteki. 4 na 10 Polaków czyta co najmniej jedną książkę rocznie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Natychmiastowe i kompletne zawieszenie broni to pierwszy z warunków koniecznych do zakończenia wojny rosyjsko-ukraińskiej. Przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy po spotkaniu w Londynie przedstawili 5 takich warunków. Wojna powinna się zatrzymać na obecnej granicy pola bitwy. Na Ukrainie powinny pojawić się międzynarodowe siły pokojowe, a inny warunek to, cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa. Rodziny ukraińskich jeńców wojennych kierują list do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Bliscy pojmanych żołnierzy zbiorą się pod MSZ-em o 8.30. To forma apelu, by rządy sojusznicze wobec Ukrainy zwiększyły wysiłki na rzecz pomocy ukraińskim jeńcom. Ben O'Connor.
6: Apel rodzin jeńców wojennych kierowany jest także do ambasady amerykańskiej i do siedziby Polskiego Czerwonego Krzyża. Ukraińskie władze mówią o 7 tysiącach pojmanych przez Rosjan żołnierzy, wobec których Rosjanie ustawicznie łamią postanowienia konwencji genewskiej. Według raportów organizacji humanitarnych jeńców poddaje się torturom i przymusowo wciela do rosyjskiej armii.
5: Dzięki programowi Moje Zdrowie wzrosła o 20% wykrywalność osób zakażonych wirusem HCV. Wywołuje on wirusowe zapalenie wątroby typu C. Program profilaktyczny Moje Zdrowie został wprowadzony w ubiegłym roku. Zastąpił program Profilaktyka 40+. Jest skierowany do wszystkich osób od 20 roku życia. Do stycznia tego roku skorzystały z niego 3 miliony Polaków. Kolejarze przywrócili ruch pociągów na odcinku Słupsk-Ustka po usunięciu drzewa z torów i naprawie uszkodzonej sieci trakcyjnej. Wczoraj w okolicy Słupska przeszła gwałtowna burza, spowodowała długie utrudnienia. Pociągi kursują już bez przeszkód. W Sopocie otwarto nowe obserwatorium astronomiczne. Będzie służyć mieszkańcom, turystom i uczniom szkoły podstawowej numer 1, przy której budynku powstało. Oprócz obserwacji nieba oferowane będą różne wydarzenia popularno-naukowe. Oferta będzie się zmieniać w zależności od sezonu. Mieszkańcy Sopotu mają wstęp bezpłatny. Co najmniej jedną książkę przeczytało w ubiegłym roku 41% Polaków. Dane podała Biblioteka Narodowa. Pytamy czytelników, jakie książki czytają i w jakich okolicznościach.
7: Na plaży.
8: Wiadomo, że jeśli jest duży hałas, to może to trochę przeszkadzać, ale jak chcemy się wciągnąć, zagłębić fajną historię, to myślę, że to jest drugorzędne.
9: W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
10: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Hieronima Łapacińskiego w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne.
11: W miarę dobrze się słucha, trzeba się skupić. Jak ktoś czyta, to jest ciekawiej niż jak czytasz samemu.
12: Bardzo wsłuchujemy się w to, co sugerują nam czytelnicy i wiele książek pojawia się z ich inicjatywy, z ich propozycji.
13: Wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia.
5: Raport Biblioteki Narodowej wskazuje, że wzrasta znaczenie bibliotek publicznych. Coraz częściej nie tylko wypożyczamy z nich książki, ale spędzamy tam czas, czytając, słuchając audiobooki i grając w planszówki.
2: Rock Radio. Rock Radio w drodze.
14: Dzisiaj możecie spodziewać się, że zamknięty będzie przejazd ulicą Borków przy skrzyżowaniu z traktem lubelskim. To w związku z budową kanalizacji. Dojedziecie tylko do miejsca prowadzonych prac i nie przejedziecie dalej. Objazd wyznaczono przez trakt lubelski, Skalnicową, Panny Wodnej i Mrówczą. Utrudnienia potrwają do 19 czerwca.

0: Rock Radio. Pogoda.
1: Po poranku w Warszawie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Wciąż też możliwe są gdzieniegdzie przelotne opady deszczu. Termometry pokażą w najcieplejszym momencie dnia około 22 stopni. Wiatr jest umiarkowany i nie powinien nam dzisiaj dokuczać. W normie jest również ciśnienie, więc tradycyjnie możecie sięgnąć z rana po kawę lub herbatę. Jutro szykuje się podobny dzień, chociaż ma być zdecydowanie cieplej.
0: Rock Radio 103,7 FM.

0: Klasyka Rocka.
1: Biorę sobie rano małpeczkę i do pracy.
2: Jestem bardzo wylewny, bo mnie boli, nie?
0: Powstanie Rock Radia.

0: w Rock Radio Lady Punk. Tańcz, głupia, tańcz, czyli wizytówka polskiej klasyki rocka lat 80. 13 minut po godzinie 8, no więc czas najwyższy, aby stery Rock Radia przejął on.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Tak jest, jego wysokość Rebus jebus, król wszystkich konkursów radiowych, powraca w powstaniu Rock Radia po długim weekendzie. Nieważne, czy odpoczywaliście, czy grzeszyliście, wszystkim nam przyda się rozgrzewka szarych komórek z rana w poniedziałek. Za chwilę, kochani, usłyszycie dźwiękową zagadkę, która, no, mimo absurdalnego połączenia, skrywa logiczne hasło. Waszym zadaniem jest to hasło wyłapać i zacytować na naszej antenie, dzwoniąc na 22444066 albo nagrywając głosówki na naszym Messengerze. No i kto zrobi to dobrze, kto z was zrobi to dobrze, wygrywa naszą tradycyjną satysfakcję na cały dzień, a w poniedziałek to rzecz wręcz obowiązkowa. No dobra, gotowi? Zaczynamy.
3: Kategoria na dziś to

atrybut na przykład Mai Chwalińskiej. To jest kategoria. No myślę, że nie będzie problemów. W poniedziałek nie ma co przesadzać z wysiłkiem. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. Czekam na wasze odpowiedzi, no bo pierwsza satysfakcja po weekendzie czeka. Oasis, Whatever. No i melodia, która zawsze potrafi podnieść człowieka na duchu. Łączy nas klasyka rocka. Słuchamy.

Robi robotę za każdym razem. Klasyka rocka od Genesis w poniedziałkowy poranek z Rock Radiem. 22 minuty po godzinie 8. Z tego miejsca pozdrawiam mojego ukochanego tatę, który jest wyjątkowym fanem pana Phila Collinsa. Depeche Mode i The Kings to nasza najbliższa muzyczna przyszłość, a następnie wyczekiwany finał dzisiejszego Rebusa Jebusa. No, trzeba wręczyć satysfakcję wszystkim tym, którzy rozwiązali prawidłowo naszą zagadkę dźwiękową i zadzwonili na 22 44 066 albo nagrali głosówki na naszym Messengerze. Macie jeszcze chwilę, aby dołączyć, jeśli jeszcze nie zadzwoniliście, a ja, no, szykuję szampana. Tu Rock Radio.

0: The Kings, Waterloo Sunset. No bo my w Rock Radio nie zapominamy o korzeniach. Rocznik 67, a wciąż działa. 25 minut zostało nam do godziny 9, więc czas na wielki finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: Satysfakcja stygnie, no więc nie będę was dłużej trzymał w niepewności. Rozwiążmy sobie wspólnie dzisiejszą radiozagadkę, która ukryta była w kategorii atrybut na przykład Maji Chwalińskiej. Przypomnijmy sobie, jak brzmiał rebus.
3: Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam moje dwie piłki na brzeszczoty i nie tylko.
0: No to one, two, frus, ru. Sprawdzamy, jak wam poszło. 2 2, 4 4, 0 66. Albo głosówki na naszym Messengerze. Halo, dzień dobry.
4: Hejo, hej, odpowiedź to piłka. Niestety, ale wysłałem na początku głosówkę na chyba tego niemieckie Rock Radio.
0: O Boże, proszę bardzo. No to mają koledzy zza Odry przyjemną lekcję polskiego. I bardzo dobrze, niech się kurde uczą, ile można tym drutem kolczastym mówić. Piłka, tak, ale jaka? To jest bardzo ważne. Ktoś wie, jaka piłka? Halo?
5: Uszanowanie, panie Kajetanie, Paweł Cichłania.
0: Cześć, Paweł.
5: I odnośnie dzisiejszego rebusika, jebusika, to wydaje mi się, że odpowiedzią na dzisiejszą zagadkę jest piłka tenisowa. To co? Miłego dnia, a ja wracam na kort. Hell yeah.
0: Hell yeah, hell yeah. No to miłego na korcie. Fajny tam dźwięk z siebie wydałeś po rozwiązaniu, tak? A Szarapowa pełną gębą. No dobrze, ostatni głos dla pewności, halo?
6: Rozwiązaniem dzisiejszego rebusa jest piłka tenisowa. Hell yeah.
0: Hell yeah, młode pokolenie również obecne. Piłka tenisowa, tak jest, oczywiście. No pewnie, że tak. Atrybut na przykład Maji Chwalińskiej, którą teraz serdecznie pozdrawiam i gratuluję. Boże, co ona odstawiła na tym French Open, to naprawdę. Szapoba, Maju. Gratuluję również wam oczywiście, kochani, bo kto wiedział, że chodzi o piłkę tenisową, zgarnia właśnie teraz zasłużoną satysfakcję od Rock Radia na cały poniedziałek, a z nią, zobaczycie, dużo łatwiej przetrwacie pierwszy dzień po, no, długim weekendzie, który bywa, wiadomo, męczący. Spin Doctors. Wrzucamy kolejny bieg w naszym porannym rajdzie po poniedziałku. No a Rebus Jebus wraca oczywiście jutro, więc komu dziś się nie udało, to jutro kolejna szansa na zgarnięcie satysfakcji. Łączy nas klasyka rocka. Lecimy dalej.

0: Crazy Crazy Nights i grupa Kiss na antenie Rock Radia. Klasyka rocka pełną gębą, do usłyszenia tylko u nas. No więc za chwilę kolejne perły naszego ukochanego gatunku. Red Hoci i Fleetwood Mac jeszcze przed godziną dziewiątą, do której został nam kwadrans. Fajnie, że jesteście z nami. Tu Rock Radio.
1: Rock Radio. Rock Radio.

0: drodze.
1: Warszawa pozostaje przejezdna, a sytuacja na drogach nie wskazuje na większe utrudnienia. Poruszacie się w spokojnym rytmie, co sprzyja płynności. Warto utrzymywać uwagę, szczególnie w miejscach o większym natężeniu. Dobrą praktyką jest wcześniejsze sygnalizowanie zamiarów i płynne wykonywanie manewrów. To też pozwala zachować porządek i bezpieczeństwo na wszystkich drogach.

0: Monday Morning i Fleetwood Mac. No, ciężko bardziej adekwatny numer przy poniedziałku. A w newsach Rock Radia o godzinie 9:00 między innymi o tym, że słuchajcie, naukowcy zrobili symulację i znają już największych faworytów do zwycięstwa na zbliżającym się piłkarskim mundialu. Ale to oczywiście nie wszystko. Więcej najważniejszych informacji w newsach o godzinie 9:00.
1: Tu Rock Radio.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: No i przybyliśmy jak niegdyś ułani pod okienko do godziny 9. Powstanie Rock Radia trwa i trwa mać. Kajetan Kajtoruszczyk, jestem z wami cały czas na posterunku. No i jeżeli macie ochotę dać jeszcze znać, że żyjecie, opowiedzieć jak spędziliście czerwcówkę, to zapraszam bardzo serdecznie. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na naszym Messengerze. No jestem bardzo ciekawy jak tam wam było w ten długi weekend. Ale teraz godzina 9 i kolejne newsy w Rock Radiu. Zapraszamy.
3: 5 warunków pokoju na Ukrainie proponuje Wołodymyr Zełenski. Niecodzienny festiwal, cały Poznań grał na ukulele. Hiszpania, Anglia, Francja i Niemcy największymi faworytami mundialu, przynajmniej dla naukowców.
1: Newsy Rock Radia.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Mocny głos Zełenskiego i 5 warunków pokoju na Ukrainie. Warunki konieczne do zakończenia wojny przedstawili przywódcy Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Sky News deklaruje: nie umrzemy po cichu. Prezydent Ukrainy zasygnalizował, że Kijów jest gotowy do kolejnych ataków na cele położone w głębi Rosji, podobnych do niedawnego uderzenia na Petersburg. Nasza odpowiedź jest taka, że nie umrzemy po cichu, ale odpowiemy. Będziemy silni każdego dnia. To prawda. Prezydent Ukrainy potwierdził też, że skontaktował się z nim Roman Abramowicz, powiązany z Kremlem oligarcha i były właściciel londyńskiego klubu piłkarskiego Chelsea. Biznesmen miał wyrazić chęć bycia mediatorem między Moskwą a Kijowem. Rusza kolejna edycja programu Wakacje z Wojskiem. To dobrowolne szkolenie wojskowe, przede wszystkim dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Trwa 4 tygodnie. Wojsko płaci uczestnikom 6 tysięcy złotych brutto. Zapewnia też zakwaterowanie, wyżywienie i ubezpieczenie. Chętni mogą się zgłaszać przez internet, telefonicznie lub osobiście w wojskowych centrach rekrutacji. Wynajem mieszkania po niższej cenie w zamian za jego wyremontowanie. Samorządy oferują program Mieszkanie na remont. Właśnie rusza nabór do takiego programu w Łodzi. Zainteresowanie jest duże, dlatego mieszkań będzie więcej. Bartosz Kądziołka.
4: Rok temu mieszkań było 11, a wniosków 150, dlatego w tym roku mieszkanie jest 30. Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta. Podobnie jak rok temu, mieszkania można było wcześniej zobaczyć, mówi wiceprezydent miasta Adam Wieczorek.
5: Zobaczyli, jaki jest zakres remontu. Policzyli, czym się opłaca mieć w zasadzie dożywotnie mieszkanie po cenie czynszu 1/4 rynku. I liczby wskazują, że to się wszystko kalkuluje.
4: Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Miasto zapowiada kolejne edycje programu.
3: A podobne programy na różnych zasadach działają w wielu innych polskich miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu. Festiwal Ukulele w Poznaniu. Setki muzyków grało wspólnie przez kilka dni w centrum miasta. Z uczestnikami rozmawiał Adam Kaźmierczak.
6: Co takiego jest w ukulele, że po prostu chce się na tym grać? Usłyszałem, że to jest najradośniejszy instrument świata.
7: No właśnie, wydaje się, że jest mały, śmieszny. Nasze paluszki jak takie pchły po tych czterech strunach przeskakują.
8: Jestem tutaj od 4 lat jakoś i za każdym razem wspaniale.
6: Dziś ostatni dzień, no tej ostatniej edycji, to co? Rozumiem, że dzisiaj tak do pieca ostro dacie.
9: Ostro do pieca.
8: Taki jest plan.
3: Festiwal odbywał się co roku od 10 lat i to koniec. Organizatorzy zapowiedzieli, że był ostatni. Reprezentacje Hiszpanii, Anglii, Francji i Niemiec mają największe szanse na piłkarskie mistrzostwo świata. Symulacje przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetów w Innsbrucku i Dortmundzie. Mundial zaczyna się już w czwartek. Mecze wieczorem i w nocy naszego czasu, bo turniej organizują wspólnie Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Polska na mistrzostwo świata szans nie ma żadnych, bo na mundialu tym razem nie wystąpi.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Aleksander Zwieriew i Mirja Andrijewa, triumfatorami French Open. No to zerknijmy na rankingi. Niemiec umocnił się na 3. miejscu, Rosjanka awansowała na 6. Iga Świątek jest wciąż 3., ale zejdźmy trochę niżej. Maja Chwanińska, finalistka French Open, jest oficjalnie 21. zawodniczką na świecie, czyli awansowała aż o 93 miejsca. Koszykarki USA i koszykarze Łotwy zdobyli złote medale 10. mistrzostw świata w odmianie 3x3, które zakończyły się w Warszawie. Amerykanki w niezwykle zaciętym finale pokonały Australijki 21-20 i sięgnęły po swój 4. tytuł. Łotysze, mistrzowie olimpijscy z Tokio, byli w finale lepsi od Niemców i wygrali 20-15.
1: Pogoda.
3: Niebo częściowo zachmurzone, zobaczymy sporo słońca, ale na północnym wschodzie zobaczymy trochę przelotnego deszczu, miejscami burze. Temperatura od 20 do 26 stopni, najchłodniej na wybrzeżu, a najcieplej na zachodzie Polski. Ciśnienie wysokie 1020 hektopaskali, a wiatr słaby i umiarkowany.
9: Co pana na co dzień najbardziej denerwuje?
10: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, znowu w tej Polsce.
1: Powstanie Rock Radia.

0: Man on the Moon i R.E.M. zagrane od początku do końca, bez żadnej ściemy i skracania. No ale to Rock Radio, dom najlepszej klasyki rocka. 18 już minut w zasadzie po godzinie 9. Dom klasyki rocka, ale i dom oczywiście najlepszych słuchaczy na świecie. 2 2 4 4 066 albo głosówki na naszym Messengerze. Mamy kolejny głos od was, więc odbieramy. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Spóźniony jestem, gdyż już życzenia płyną do mnie, bo wasz mistrz Szewski ma dzisiaj urodziny.
0: Ulala.
1: W związku z powyższym myślę, że jak odtrąbicie jakąś tam, coś tam mi zagracie, no fajnego, no ja bardzo, bardzo życzę miłego dnia. Tu Jacula, Strzelce Opolskie,
0: tak
1: Pogoda
0: jest.
1: Oki.
0: Tak jest.
1: No to. Siemanko, cześć.
0: No Jacku, Jacula, ty moja kochana, wszystkiego najlepszego w takim razie. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy, niech ci ten klient z grubym portfelem tańczy na przykład, o, pewnie, że tak. Kochany, no przede wszystkim nie przestawaj zarażać pozytywną energią, nie trać tego swojego kapitalnego uśmiechu. No dobrze, że jesteś z nami, mam nadzieję, że będziesz przez cały czas. Najlepszego, 100 lat, 100 lat, a co do pieśni, to co powiesz na przykład taką o zapachu oscypka? O, na przykład, proszę bardzo, Depres, bo ja cię kocham, jeszcze z przekazem, tu Rock Radio. Hey,

I spod pięknych taterek wracamy na ziemię. Hej, klasyka rocka od grupy The Press w Rock Radio. 22 minuty po godzinie 9. I teraz tak, Iron Maiden i Aerosmith, tego posłuchamy sobie wspólnie dosłownie za moment, bo nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. No więc myślę, że to dwa wystarczające argumenty, żeby zostać z nami na dłużej, bo to się po prostu opłaca. To jest zdrowe i potwierdza to 9 na 10 lekarzy. Ten jeden po prostu nie odebrał telefonu. Tu Rock Radio, fajnie, że jesteście z nami.

Breakout. Pomaluj moje sny, no a przed oczami niezmiennie. Film Sztos, Janusz Józefowicz i jego słynne Idę ma idę. 24 minuty do godziny 10, ale zanim się z wami pożegnam, bo steruję tym katamaranem do godziny 10, to przypominam, że po południu w Rock Radiu wraca konkurs na Rock'n'Rollowca Dnia. Taki tytuł oraz przy okazji też ciekawe, fajne nagrody przyznajemy osobie, która zadzwoni do nas na 22244066 albo nagra głosówkę na naszym Messengerze, no i opowie historię, która według was zasługuje na taki tytuł właśnie. To może być wasza historia, ale niekoniecznie zasłyszałem. Może zobaczyliście, jak jakiś wasz znajomy albo członek rodziny na takim długim weekendzie coś tam poodwalał. No ważne, żeby taka historia była z pazurem, rock'n'rollowa właśnie. No a długi weekend to swoisty generator takich historii nad Wisłą, więc naprawdę śmiało dzwońcie, bo nagrody czekają. Myślę, że macie takie historie gdzieś tam w rękawie. A więcej szczegółów o naszej zabawie jak zawsze poczytacie na rockradio.pl. Europe, Rock the Night, łączy nas klasyka rocka. Zasuwamy dalej w Rock Radio. Hell yeah!

0: 19 minut do godziny 10. Europe, Rock the Night, jest Rock Radio, jest klasyka rocka. No, niebawem do studia wpadnie mój zmiennik, Kuba Kaleta, no więc wypytamy go wspólnie, co tam chłop dla was przygotował po tym długim weekendzie, ale zanim na salony wejdzie Kuba, no to mam dla was jeszcze trzy kapitalne numery ode mnie, idealne o tej porze. The B-52s, Cepelini i Grupa Hej. Łącz nas, klasyka rocka.
1: I bardzo dobrze.
0: No, oczywiście, że tak.
2: Tu Rock Radio.

0: bo każde dobre dziecko wie, że piosenka musi posiadać tekst. Czyli Teksański i grupa Hej. Tak kończymy nasze poniedziałkowe, podługo weekendowe powstanie Rock Radia. Kajetan Kajtoruszczyk, to jestem ja. Bardzo dziękuję za wspólne 4 godziny i już teraz Stery Rock Radia oddaję w wyjątkowo aksamitne i bezpieczne dłonie, a należą one do Jakuba Wojciecha Kalety. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, no świeżo nasmarowane.
0: No wiem, widziałem, no, jak smarowałeś. No. Jakbyś mógł zrobić powtórkę, to byłoby jeszcze lepiej.
1: No to już za paywallem takie rzeczy, proszę państwa.
0: Dobrze.
1: To za darmo to nie ma tak.
0: Kochany, jak długi weekend? Odpocząłeś troszeczkę?
1: I tak i nie.
0: I tak i nie. No, no to czyli po polsku, bardzo dobrze.
1: No jak?
0: A co masz w takim razie po godzinie 10 dla naszych słuchaczy?
1: Po 10 w cyklu W mgnieniu roku, tu mam dwie wersje zapowiedzi. Albo profesjonalna, albo taka, żeby zerwać boki ze śmiechu.
0: To nie, no to koniecznie, zrywamy boki, daj.
1: No dobra, to razem z Olą Konopką weźmiemy pod lupę płytę, gdzie na okładce jest wielki ptak.
0: Dobre, skojarzenia buzują, mega, fajne, kabaret Koń Polski,
1: no,
0: wysyłać
1: neonówka,
0: im
1: neonówka.
0: A, neonówka,
1: oglądałem w weekend w Opolu, więc jestem już, wiesz, jakby nasiąknięty tym humorem najwyższych lotów.
0: No tak, no zrozumiałe.
1: Pozdrawiamy.
0: A po 12, kochany?
1: No po 12 to mam jedną zapowiedź tylko, bo to już mi kreatywności nie starczyło.
0: No
1: niestety.
0: Też bez przesady jest poniedziałek, jasne.
1: No więc dzisiaj przypomnimy sobie taką kapelę w Białych Krukach, która w latach 80. no trochę ryła beret i niszczyła światopogląd słuchaczom, ortodoksyjnym słuchaczom punk rocka. Bo oni tam eksperymentowali z tym punk rockiem, więc nie grali tak, wiesz, trzy akordy. I
0: klasyka rocka zryje bań. Przepraszam, punk rock zryje bań.
1: No.
0: No dobrze, kochany. I to się dobrze składa, bo ty też ryjesz banie na antenie. I to jest bardzo ważne.
1: Ale mam nadzieję, że w takim pozytywnym wydźwięku, tak?
0: No to już niestety nie możesz się pytać akurat mnie, ja...
1: A nie jak te maszty 5G...
0: Ja nie będę obiektywny.
1: Nie jak te maszty 5G, co tam sterują, wiesz, myślami i tak dalej, no nie?
0: Zarażasz pozytywną energię. Kochani, Kuba Kaleta z wami zostaje. Ja oddalam się na, mam nadzieję, zasłużony spoczynek, ale wracam do was jutro w Powstaniu Rock Radia o godzinie 6. Trzymajcie się, dobrego dnia, pa, pa.
1: Czyli nie na wieczny odpoczynek.
0: Nie, tylko się prześpię.
1: Uf, to dobrze.
0: I wstanę.
1: Bo ja nie mam na konsolację garnituru.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10:00 na dobry początek zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Manamu, ale wcześniej newsy.
2: Ciężarówka przewróciła się na autostradzie, blokuje A4. Kolejna wymiana ognia między Iranem a Izraelem. Powstaje największa w Polsce makieta kolejowa. Odwzoruje wszystkie województwa.
0: Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Poważne utrudnienia na autostradzie A4 na Śląsku. W Gliwicach przewróciła się ciężarówka. Przewoziła paszę, ładunek wysypał się na drogę i blokuje pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Kierowca nie odniósł poważnych obrażeń, ale utrudnienia potrwają z pewnością kilka godzin. Obywatel Turcji, który miał spowodować pod Warszawą śmiertelny wypadek, będzie dziś przesłuchany. Do zdarzenia doszło w weekend w Ząbkach. 37-letni taksówkarz zajechał drogę innemu kierowcy. Chciał skręcić w lewo z prawego pasa. Uderzył w niego prawidłowo jadący samochód, który potem dachował i uderzył w słup sygnalizacji, mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji.
3: Uderzenie było tak duże, że pojazd został rozerwany na pół.
2: Dwie osoby w wieku 22 i 23 lat zginęły. W szpitalu walczy o życie trzeci z poszkodowanych. Zatrzymany kierowca taksówki z aplikacji był trzeźwy. Przemysław Czarnek zażądał dymisji rządu Donalda Tuska. Powodem są słowa wiceministra nauki Karola Szeptyckiego, który porównał członków UPA do żołnierzy wyklętych. Czarnek, wskazywany przez Prawo i Sprawiedliwość jako kandydat na przyszłego premiera, ocenił, że obecność Szeptyckiego w rządzie jest potężnym skandalem. Izraelskie siły powietrzne zaatakowały środkowy i zachodni Iran. To pierwsze naloty od zawieszenia broni, które nastało wiele tygodni temu. Był to odwet za irański ostrzał Izraela, mimo że prezydent USA Donald Trump wzywał Izrael do powstrzymania się od uderzenia. Spada zainteresowanie turystów Bieszczadami, twierdzą lokalni przedsiębiorcy. W hotelach w długi weekend było około 30% obłożenie, mówi Łukasz Wojtas z Mariny Polańczyk.
4: Jeśli chodzi o samo zainteresowanie mariną czy glampingiem, to nie jest pełne.
2: Bieszczadzki WOPR potwierdza, w porównaniu z ubiegłym rokiem turystów było wyraźnie mniej. Ratowniczka Anna Krygowska liczy na poprawę.
5: W porównaniu z rokiem ubiegłym na pewno turystów teraz jest mniej, ale mamy nadzieję, że też turyści się zjadą. Na wodzie widzimy bardzo dużo żaglówek.
2: Złą sławę przyniosły regionowi ubiegłoroczne ataki niedźwiedzi. Branża turystyczna liczy na to, że wysokie ceny biletów lotniczych skłonią turystów do większego zainteresowania Bieszczadami. W Lublinie powstaje największy w kraju model makiety kolejowej. Ma odwzorować wszystkie 16 województw i przybliżyć infrastrukturę, topografię i charakterystyczne obiekty poszczególnych regionów. W planach są także elementy interaktywne, mówi Sebastian Rzepa, pomysłodawca i konstruktor makiety.
6: To, co my budujemy, to nie odwzorowujemy terenu 1:1. Są to wybrane charakterystyczne obiekty, miejsca z danego województwa połączone fikcyjnym terenem, tak żeby to cieszyło oko, żeby było interaktywne.
2: Otwarcie pierwszej z 16 planowanych części makiety na początku przyszłego roku. Artyści odznaczeni medalami Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Minister kultury Marta Cienkowska wręczyła je w Opolu piosenkarkom Krystynie Prońko i Renacie Przemyk. Odznaczenie dostał też Bogdan Olewicz, autor nieśmiertelnych tekstów dla Perfektu. Autobiografia, Nie płacz Ewka i Chcemy być sobą to jego dzieła. Podobnie wykonywany przez Urszulę Malinowy Król.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Warszawski sąd zdecydował o 3-miesięcznym aresztowaniu mężczyzny podejrzanego o wywołanie fałszywego alarmu w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej. Miał on nadać tam przesyłkę zawierającą pakunek z napisem broń chemiczna. W efekcie budynek został ewakuowany. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. A w miniony weekend w Ząbkach doszło do tragicznego wypadku z udziałem dwóch samochodów. W jego wyniku zginęli dwaj młodzi mężczyźni w wieku od 22 do 23 lat. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja. Obserwacja i zabezpieczanie trasy to były najważniejsze zadania warszawskiej akcji pomocy nurogęsiom. Łącznie do Wisły bezpiecznie dotarło 80 młodych nurogęsi, mówi Karolina Kwiecień-Łukaszewska z Zarządu Zieleni.
8: Cieszy nas również, że udało nam się uratować 31 osieroconych nurogęsiątek. Łącznie odbyło się niemal 190 spacerów. Uczestniczyło w nich w sumie 31 wolontariuszy.
7: Kolejny start akcji pomocy za rok w kwietniu. Wcześniej, bo za godzinę powiem więcej o tym, co dalej stęczą z Placu Zbawiciela.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
7: W Warszawie dzisiaj możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Synoptycy twierdzą też, że gdzie niegdzie może pokropić. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 22 stopnie i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, ale na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni. A w środę możliwe będą burze. Nadal jednak będzie ciepło.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.

już nawet ja. Ja ci nie wierzę. Uspokój się. Schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka. No i co? I powiem tyle. Dziś będziemy rozmawiać o płycie, która na okładce ma ptaka.
0: To jest piękny, duży ptak.
1: To prawda. Bardzo, bardzo ładny. Widać, no, że profesjonalny fotograf fotografował.
0: No ale też to jest zasługa modela tak naprawdę, tak? No bo gdyby ten ptak się tak pięknie nie zaprezentował, no to takiego efektu by nie było. Powiem Państwu tak, ja widziałem wiele okładek w swoim życiu, wiele ptaków, ale na tę okładkę mogę patrzeć godzinami.
1: A więcej szczegółów już za chwilę w cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Bardzo lubię to połączenie basu i klawiszy w tym numerze, klasyka polskiego rocka od Lady Punk w Rock Radio, a jeśli macie wolną chwilę, bo na przykład jeszcze w robocie się robota nie rozkręciła po długim weekendzie, to wejdźcie na rockradio.pl i zróbcie sobie test z wiedzy o Lady Punk właśnie i o Perfekcie i przekonajcie się, ile tak naprawdę wiecie o tych właśnie kapelach, a my tymczasem, jak zwykle o tej porze, odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do samego początku lat 90.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1992. To właśnie w tym roku Madonna wydaje bogato ilustrowaną książkę Seks, która wywołuje skandal obyczajowy. George'a Busha seniora w fotelu prezydenta Stanów Zjednoczonych zastępuje Bill Clinton, a do kin wchodzą filmy Psy, Stój, bo mamuśka strzela, Nagi instynkt, Zakonnica w przebraniu, Świat Wayna, 1492 Wyprawa do raju oraz Dracula.
2: Za to dokładnie 34 lata temu, czyli 8 czerwca 92 roku, wychodzi płyta zespołu Faith No More pod tytułem Angel Dust. I jest to czwarta płyta zespołu z takimi hitami jak Easy przede wszystkim. Wow.

0: Midlife Crisis czy Everything's Ruined. Najpierw numer Easy wyszedł tylko na singlu, za to w 93 roku dołączono go do reedycji.
1: Gdyby ktoś nie wiedział, to płyta Angel Dust to jest ta płyta z czaplą na okładce.
0: Tak, bardzo ładna czapla, super okładka. Ale gdyby ktoś nie wiedział, to też jest to ostatni album z gitarzystą zespołu, czyli z Jimem Martinem.
1: I jest to jednocześnie pierwsza płyta Faith No More, na której wokalista Mike Patton miał realny wpływ na muzykę. A to dlatego, że Mike Patton dołączył do Faith No More podczas prac nad poprzednią płytą, czyli The Real Thing, ale wtedy muzycy mieli już ten album w większości nagrany, poza wokalami. I jako że Mike Patton to jest muzyk, który bardzo lubi eksperymenty, to też słychać ten wpływ jego właśnie takiej osobowości na płycie Angel Dust, dlatego że muzycy tutaj, na tym krążku, odeszli od grania funk metalu, czyli od gatunku, od którego zaczynali swoją karierę, a odeszli w stronę takiego bardziej, powiedzmy, nie wiem, teatralnego, epickiego brzmienia. Eksperymentowali na płycie Angel Dust z różnymi gatunkami, dlatego że wspomniany przez ciebie numer Easy to jest to cover z repertuaru grupy The Commodores, w której śpiewał Lionel Richie między innymi, i to jest numer, który w oryginale, no i w sumie w tej wersji też, jest takim soulowym kawałkiem. Jest też na płycie Angel Dust numer RV, który jest utrzymany w klimacie country. Swoją drogą to jest bardzo przyjemna piosenka. A na stronę B jednego z singli trafił kawałek o tytule Das Schützenfest. I to jest numer utrzymany w klimacie Polki, który ozdabiają dziwaczne sample, jak na przykład szczekanie psa. I to jest kawałek, który brzmi komicznie, natomiast jest on mimo to bardzo przyjemny.
0: No to muszę go sprawdzić.
1: Gorąco polecam. To jest bardzo ciekawe doświadczenie.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Powiem wam, że ten numer, za każdym razem, kiedy go słyszę, no to mam ciary. Uwielbiam klasyka rocka od Bruce'a Springsteena. W Rock Radiu za 19 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie równie klimatycznego, ponad 6-minutowego numeru kultu, który pochodzi z ich płyty Ostateczny Krach Systemu Korporacji. No i co ciekawe, to jest podobno kawałek inspirowany dokonaniami zespołu Oasis. Natomiast gdybym o tym nie przeczytał, to bym nie zgadł. Już za chwilę klasyka rocka od kultu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

0: Numer oparty na niesamowitym gitarowym riffie. Bardzo lubię. Klasyka rocka od Yes. W newsach o 11 będą dobre informacje dla wszystkich, którzy lubią sobie na drugie śniadanie wrzucić na ruszt rogala z dżemem albo z miodem. On to w sumie dla mnie. No i elegancko. A po 11 przekonamy się nausznie, że klasyka rocka wcale nie musi być oparta o riffy gitarowe, dlatego że również te syntezatorowe się sprawdzają. I najlepszy dowód na to już za chwilę w Rock Radio.
1: Rock Radio. I'm looking

0: w Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci legendarny hit Van Halen, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Kibice przywitali Maję Chwalińską. Gwiazda tenisa wróciła z Paryża. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią. Wydano więcej zezwoleń. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. Wchodzi w życie dyrektywa śniadaniowa. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kilkadziesiąt osób zebrało się na lotnisku Chopina w Warszawie, by przywitać wracającą do kraju Maję Chwalińską. Nasza nowa gwiazda tenisa w sensacyjnym stylu dostała się do finału wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Pokonała najdłuższą możliwą drogę przez eliminację. Zgromadzeni w hali przylotów nie kryli wzruszenia, choć nie wszyscy jeszcze dziś rano planowali zobaczyć tenisistkę.
3: No akurat nie po Maję, a po brata.
4: Okej, ale przy okazji.
3: Jest ten przypadek.
4: Ale jest frajda, że przy okazji.
3: Fajnie, tak. Ja teraz kojarzę, że Maja przylatuje. W radiu słyszałem, jak gdzieśmy jechali. Bardziej kibicowałem słuchając, jak oglądając, bo nie jestem za tenisem, ale może ma pójść w ślady. Tak?
4: Gracie w tenisa, czy nie?
5: Ja gram.
4: Tak myślałem, że przynajmniej jedna z was. Czy ty wcześniej słyszałaś to nazwisko, jako ktoś, kto gra w tenisa?
5: No ogólnie słyszałam, ale no, była to osoba, która nie była absolutnie w czołówce i no na pewno jest to takie bardzo niespotykane.
4: Liczycie na autograf?
5: Liczymy.
4: A macie przygotowane jakieś kartki, długopis, coś?
5: No nie, w sumie, ale przygotujemy.
2: Kibicami i podróżnymi zebranymi na lotnisku Chopina w Warszawie rozmawiał reporter Tomasz Fęckę. Rząd Węgier ogłosił, że w związku z postępowaniem w sprawie azylu Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego wzywa ich, by osobiście złożyli wyjaśnienia. Jeśli się nie stawią, decyzje zapadną bez nich, pisze o tym Gazeta Wyborcza. To pierwsze oficjalne stanowisko nowych władz Węgier w sprawie polityków ściganych za przestępstwa, którym rząd Viktora Orbana udzielił azylu. Polscy śledczy chcą postawić politykom zarzuty za aferę Funduszu Sprawiedliwości. Rekordowo wzrosło zainteresowanie bronią w Polsce. W ciągu roku wydano 51 tysięcy pozwoleń. Podpułkownik rezerwy dr Tomasz Białek, były funkcjonariusz służb specjalnych, nie ma wątpliwości. To reakcja na wojnę za naszą wschodnią granicą.
6: Rośnie odpowiedzialność, jakie poczucie osobistego bezpieczeństwa za państwo. Zawsze jest to związane z poziomem zagrożenia. W związku oczywiście z tym, co się dzieje na wschodzie, co nie jest zaskoczeniem, ten poziom zagrożenia wzrósł, więc niektóre osoby postanowiły na to zareagować akurat w taki sposób, żeby posiąść jakieś bazowe umiejętności strzeleckie.
2: Ekspert wskazuje też na lukę w prawie. Tak zwana broń czarnoprochowa dostępna jest bez żadnych pozwoleń, a jest śmiertelnie groźna. Ósmoklasiści zdają dziś egzamin z języka polskiego. Ci, którzy z powodów niezależnych od siebie nie mogli podejść do egzaminu w maju. Jutro będzie matematyka, a pojutrze język obcy. Wyniki zostaną ogłoszone 3 lipca. Dżemy mają mieć więcej owoców, a miody będą lepiej opisane. W połowie czerwca wchodzą w życie unijne przepisy, tak zwana dyrektywa śniadaniowa. Zmiany dotyczą m.in. produkcji dżemów i galaretek, mówi adwokat Artur Dejnowicz.
7: Dyrektywa zobowiązuje producentów do zwiększonej ilości owoców w przypadku produkcji na 1 kg produktu. Obecnie jest to 350 gram na 1 kg produktu. Po wejściu w życie dyrektywy 1 kg produktu będzie musiał być wyprodukowany przynajmniej z 450 gram owoców, a w przypadku produktów ekstra nawet z 0,5 kg.
2: Zmiany dotyczą także miodów. Etykiety miodu będą musiały wyraźnie określać kraje pochodzenia, również mieszanek miodów, wraz z procentową zawartością miodu z każdego z krajów.
0: Newsy Warszawa.
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Żołnierz WOT-u z zarzutami prokuratury. Chodzi o dowódcę 6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Witold B. miał się dopuścić wyłudzenia świadczeń z tytułu rozłąki i przejazdów, które nie miały miejsca, mówi Piotr Skiba z warszawskiej prokuratury okręgowej.
9: Chodzi tutaj o oszustwa na szkodę Agencji Mienia Wojskowego w Warszawie i Lublinie w zakresie wyłudzania nienależnych świadczeń z tytułu nieodpłatnego zakwaterowania.
8: Witold B. został już zawieszony przez WOT do czasu zakończenia postępowania. Tęcza nie wróci na plac Zbawiciela. Miasto zrezygnowało z realizacji instalacji z powodu sporu dotyczącego praw autorskich, a te należą do Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski. Zamiast nowej konstrukcji powstała tam za to rabata kwiatowa w tęczowych barwach. A w miniony piątek taksówkarz wjechał w witrynę sklepu odzieżowego przy ulicy Marcinkowskiego na Pradze. 19-letni kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w budynek. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowca był trzeźwy i ukarano go mandatem. A za godzinę wspomnę o wysypie truskawek na warszawskich bazarkach.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
8: 22 stopnie w najcieplejszym momencie dnia, tyle pokażą dzisiaj termometry we Warszawie. Możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami, gdzieniegdzie może też dzisiaj pokropić. Wiatr jest umiarkowany, a ciśnienie w normie, więc możecie tradycyjnie sięgnąć po kolejną kawę lub herbatę. Jutro szykuje się dzień z podobną aurą, ale będzie zdecydowanie cieplej. Na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni i nie powinno padać.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Wbrew temu tytułowi i tekstowi to jest numer, którego bardzo przyjemnie słucha się nie tylko w samochodzie, klasyka rocka od Iggy'ego Popa, w Rock Radio również w pracy, na przykład niezależnie od tego, na czym wasza praca polega. W to poniedziałkowe przedpołudnie on bardzo przyjemnie wchodzi do ucha i do serca i do innych tam narządów i organów. My już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który z jednej strony jest bardzo interesujący od strony muzycznej, bo ma partię perkusji, która chętnie była wykorzystywana między innymi przez producentów hip-hopowych, ale z drugiej strony tekstowo również tutaj się dzieją rzeczy, dlatego że to jest kawałek, który opowiada historię no burzliwego fragmentu historii Irlandii Północnej. Przeniesiemy się tekstowo do pierwszej połowy lat 70., a muzycznie do pierwszej połowy lat 80. Już za chwilę YouTube, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: To jest bez dwóch zdań bardzo przyjemny kawałek. Creedence Clearwater Revival, czyli klasyka rocka z samego początku lat 70. w Rock Radio. Za 28 minut będzie 12, a ja przypominam, że nowy tydzień to są nowe szanse, nawet cały zestaw szans, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia i zgarnąć atrakcyjne nagrody. No a powiem wam, że stawka w tym tygodniu wzrosła, dlatego że uwaga, dzisiaj gramy o worek Rock Radia, a w tym worku same dziwy. To znaczy nie, przepraszam, tu mi się worki pomyliły. W tym worku koszulka i kubek Rock Radia, czyli fanty, bez których żaden porządny piknik odbyć się nie może. Co zrobić, żeby zostać rock'n'rollowcem dnia? No należy do nas przedzwonić albo podesłać nam głosówkę na Messengerze i opowiedzieć nam o czymś, co nas zaskoczy, rozśmieszy, wzruszy. Na przykład mam tutaj taką historię w skrzynce z anegdotkami. To jest historia od Marka.
1: Chciałbym zgłosić do rock'n'rollowca dnia mojego znajomego Pronka. Mhm. W latach 80. brał ślub. Mhm. Poszedł do księdza, tak, i mówi mu, że nie ma jak zapłacić za ślub. Mhm. Ale doszedł do wniosku, że po ślubie przyjdzie mu to odpracuje. Mhm. Ksiądz, wiedząc, że to ciężkie czasy dla niego, bo był bezrobotny, mhm, zgodził się. Po ślubie Bronek poszedł do księdza i mówi mu, że przyszedł odpracować mszę, mhm, ślubną. No to ksiądz, niewiele myśląc, mówi mu, mam tu drzewo do porąbania. Mhm. Tutaj masz pieniek, siekierę, tu jest drzewo. Bronek mówi, okej. Okay. No i zaczął rąbać. Minęła godzina, Bronek wbił siekierę w pieniek, mhm, zaszedł do księdza i mówi, skończyłem. A ksiądz mówi, jak skończyłeś, jak jeszcze tyle drzewa zostało? A on do niego mówi, msza trwała 45 minut. Ja rąbałem godzinę. Jesteśmy kwita. Do widzenia.
0: No to ewidentnie strony się nie dogadały, czy to miało być o dzieło, czy roboczo godziny. Jak dla mnie to jest sprawa dla ostatecznego sądu pracy. Jeżeli chcecie zostać rock'n'rollowcem dnia, no to podeślijcie swoją historię. Można dzwonić 224-0066, można też podsyłać głosówki na Messengerze. Dzisiaj gramy o worek Rock Radia, a w tym worku koszulka i kubek ceramiczny. A już teraz słuchamy sobie klasyki polskiego rocka. To jest bardzo klimatyczny numer swoją drogą. Koma w Rock Radiu.

No ci to wiedzą, jak do tego pieca dołożyć. Klasy karaoke od Accept w Rock Radio w sam raz na rozruch przed południem. No ja wiem, po długim weekendzie powrót do rzeczywistości tak zwanej pracowej, roboczej nie jest łatwy, ale spokojnie. Jest klasy karaoke, która wam pomoże przejść przez te kluczowe godziny. No czyli cały poniedziałek tak naprawdę. A my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego numeru. Prosto z lat 80., ale tym razem to będzie tak zwana muzyka produkcji rodzimej. To znaczy klasyka polskiego rocka od Bajmu, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

dobrze, to ja już wiem, jaki numer będzie chodził za mną do wieczora. To jest melodia, która uzależnia po prostu klasyka rocka od T-Rex. W newsach o 12 sprawdzimy, ile czasu w ciągu roku tracimy na dojazdy do pracy, a po 12 posłuchamy sobie kultowego polskiego protest songu prosto z połowy lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch posłuchamy klasyki polskiego rocka od Kobranocki. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: 25 turystów w Tatrach potrzebowało pomocy w długi weekend. Polski premier apeluje do prezydentów Nawrockiego i Zełenskiego. Przytomność na murawie. Po raz drugi stracił ten sam piłkarz. Co dalej z jego karierą?
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ratownicy Topr podczas długiego weekendu udzielili pomocy 25 turystom. Najtragiczniejszym wydarzeniem był śmiertelny wypadek na Rysach, w którym zginął 50-letni mężczyzna, a jego towarzyszka doznała ciężkich obrażeń. Kobieta, która spadła razem z mężczyzną z dużej wysokości, została w ciężkim stanie przetransportowana do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Topr dementuje wcześniejsze informacje i podkreśla, że mężczyzna poruszał się w zalecanych rakach, jednak podczas transportu jego ciała musiały być one zdjęte i umieszczone w plecaku. Pozostałe interwencje dotyczyły głównie mniej groźnych zdarzeń, na przykład utknięcia turystów w trudnym terenie, skręcenia nóg, ale byli też turyści, którzy wymagali transportu ze schronisk z powodów problemów żołądkowych. Premier Donald Tusk zaapelował do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednią i szczerą rozmowę, zanim, tu cytat, emocje zrujnują naszą solidarność. Współpraca leży w interesie Polski i Ukrainy i obu narodów, podkreślił Tusk. Problemy w relacjach polsko-ukraińskich rozpoczęły się po tym, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał imię bohaterów UPA, jednej z jednostek wojskowych swojego kraju. Dojazdy do pracy pożerają nam życie. Średnio każdy Polak przeznacza godzinę każdego dnia roboczego, by dojechać do pracy, co daje nam ponad 200 godzin w roku w samochodzie lub w komunikacji, mówi Jerzy Węglarz z BNM Real Estate Advisory.
3: To ciekawe, te dane nie zmieniły się wiele, porównując dane sprzed pandemii, a także z 2013 roku, więc minęła dekada, a czas dojazdu do pracy średni wynosi praktycznie tyle samo.
2: Polacy nie tylko tracą czas na dojazdy, w ogóle praca zawiera nam dużo czasu. Siedzimy w firmach średnio 3 godziny tygodniowo, więcej niż unijna średnia. 5 lat temu cały sportowy świat wstrzymał oddech, gdy podczas meczu Mistrzostw Europy Christian Eriksen zasłabł na boisku i walczył o życie na oczach wszystkich kibiców futbolu. Wczoraj duński piłkarz ponownie stracił przytomność na murawie. Zszedł z boiska w własnych siłach, ale o tym, czy zagra na mundialu, zdecydują teraz lekarze. Michał Waszkiewicz.
4: 5 lat temu na stadionie w Kopenhadze Christian Eriksen przez kilka minut był reanimowany na środku murawy. Finał tej historii był szczęśliwy, a dzięki lekarzom Duńczyk dość szybko wrócił do gry, wyjaśniał kardiolog sportowy profesor Łukasz Małek.
5: Wszczepiono mu takie urządzenie zwane kardiowerterem defibrylatorem, które ma za zadanie zapobiec zatrzymaniu krążenia w razie wystąpienia tego, co nazywamy migotaniem komór.
4: Na grę z kardiowerterem zgody nie wyraziła włoska federacja, ale Eriksen mógł bez przeszkód kontynuować karierę najpierw w Anglii, a ostatnio w Niemczech. I nic się nie działo. Do wczoraj, gdy zasłabł w trakcie towarzyskiego meczu między Danią a Ukrainą.
5: Jakieś ryzyko nawrotu takiego zdarzenia u niego istniało. Zainterweniowało to urządzenie, ale to jednak trwa pewien czas, więc dochodzi do chwilowej utraty przytomności, po której on się ocknął.
4: Eriksen przechodzi szczegółowe badania i pewnie wkrótce zapadnie decyzja, czy może mimo wszystko zagrać na mundialu.
2: 34-letni piłkarz do wczoraj zakończenia kariery jeszcze nie planował, a mundial rusza już w czwartek, 11 czerwca.
0: Newsy Warszawa.
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. 57-latek z Ukrainy, który wyłowił wielkiego suma z jeziorka Balaton na Gocławiu, zostanie deportowany. Mężczyzna odpowie też za przewożenie ryby złowionej w okresie ochronnym oraz znęcanie się nad nią podczas transportu bez dostępu do wody. Grozi mu do 3 lat więzienia. Mężczyzna otrzymał także 5-letni zakaz wjazdu do Polski. Przenosimy się do Brwinowa. Mieszkańcy tej okolicy zmagają się z problemami w dostępie do wody. Obowiązuje tam nawet zakaz podlewania ogródków. Przyczyną kłopotów może być szybka rozbudowa osiedli oraz infrastruktura wodociągowa, która za tym nie nadąża. Władze tłumaczą jednak, że wpływ ma na to susza i wzrost zużycia wody podczas upałów. I jeszcze jedna informacja. Krajowe truskawki z gruntu są coraz tańsze. Średnia cena to około 14 zł za kilogram, a jeden z warszawskich bazarków odwiedził Michał Dzienniński.
7: Pani mi powie, co ma w sobie takiego dobrego truskawka? Słodziutka, milutka, smaczniutka.
8: Bardzo smaczna i wygląda pięknie. Tanieją truskawki, no i są różne źródła pochodzenia, więc jest wszystko do wyboru.
6: Najpopularniejsze odmiany truskawek to Rumba, Dukat czy Polka.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
6: Dzisiaj w Warszawie powinno być w miarę pogodnie. Na niebie ma być sporo słońca i sporo chmur. Możliwe są też przelotne opady deszczu. Termometry maksymalnie pokażą około 22 stopni. Do tego wiatr jest umiarkowany i on raczej nie powinien nam dokuczać. W normie jest również ciśnienie. Jutro będzie pogodnie, a temperatura w dzień podobno przekroczy 27 stopni. Za to w środę ponownie możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć,
1: oj, jest
0: Ola.
1: Jest wszystko. Cześć, Kuba. Jest też Kuba Kaleta.
0: Jestem.
1: Wspaniale. Jestem, bo już za chwilę będziemy rozmawiać o cyklu Białe Kruki i wyciągniemy dziś na blat nasze kolejne odkrycia od słuchaczy. O czym dziś, Kuba?
0: No dzisiaj porozmawiamy sobie o polskim zespole, który działał w latach 80. No i grał dość nietypowe połączenie. Pan Kroka i jazzu.
1: No. Myślę, że wiele to nam nie mówi na
0: razie.
1: A
0: może mówi.
1: Ale może coś mówi.
0: No.
1: Warto czekać,
0: gdzieś
1: warto
0: dzwoni,
1: słuchać.
0: Tylko w jakim kościele, to o tym za chwilę powiemy.
1: Więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.
0: W sumie nie w jakim kościele, tylko pod czyim wezwaniem jest ten kościół.
2: Rock Radio. Klasyka Rock.

0: Numer, przy którym mnie ciepło robi się na duszy. A dlaczego? Dlatego, że mnie ten kawałek kojarzy się z wakacyjnymi wyjazdami. Podejrzewam, że sam, że nie jestem odosobniony w tych odczuciach. Tom Petty w Rock Radio. Za 29 minut będzie 13, a my już za chwilę, co ja mówię za chwilę, już w tym momencie, bo przecież to jest ta pora, kiedy zaglądamy sobie głęboko w czeluść. W czeluście, tak się mówi po polsku. Klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. I dziś porozmawiamy o zespole Śmierć Kliniczna oraz o ich dwustronnym singlu. Na stronie A znajduje się utwór Nasza Edukacja, na stronie B Nienormalny Świat. Singiel został zaproponowany przez Artura w komentarzu na Facebooku i może od początku. Zespół Śmierć Kliniczna to zespół z Gliwic, który tworzył w latach 81-86. Tworzył muzykę punkową, jazzową i jeszcze z elementami reggae.
0: Oni brzmieli trochę jak połączenie muzyki zespołu Dub z muzyką Mr. Zup i WW. I to nie jest pierwsza wizyta Śmierci Klinicznej w cyklu Białe Kruki, dlatego że oni byli już u nas w połowie lutego na naszej antenie. I warto jeszcze dodać, że ten singiel, o którym dzisiaj rozmawiamy, on został nagrany w 1983 roku.

0: Pod koniec istnienia Śmierci Klinicznej w tym zespole na gitarze grał Leszek Biolik, który później będzie zasilać skład Wilków i Republiki, a na saksofonie grał w Śmierci Klinicznej, co ciekawe, Mateusz Pospieszalski, najlepiej znany z takich zespołów jak WW czy Manam, więc to skojarzenie z twórczością WW jest chyba nieprzypadkowe. Co ciekawe, na dyskografię Śmierci Klinicznej składają się w sumie same kompilacje w liczbie 4. Ta ostatnia wyszła w ubiegłym roku i to jest taka składanka koncertowa o podwójnym tytule. Na żywo z Kinoteatru X, Gwarek 84. No i na większości tych właśnie składanek pojawiają się oba numery, które dzisiaj omawiamy, czyli zarówno Nasza Edukacja, jak i Nienormalny Świat.
1: Oba te numery pochodzą z 83 roku. Nienormalny Świat to jest największy hit zespołu,
0: który ja w ogóle poznałem dzięki składance Polska w rytmie reggae, wydanej w 2009 roku, tak? No i Nienormalny Świat to jest reggae, tylko że to jest takie reggae zimnofalowe, takie nowofalowo-zimnofalowe, takie nerwowe, niepokojące. Wiele polskich zespołów właśnie w latach 80. nagrywało tę muzykę w tego typu klimatach. To jest bardzo przyjemny numer. A Nasza Edukacja nosi również tytuł alternatywny Edukacja Kopulacja. No tutaj nie można nie zauważyć pewnej takiej maestrii w zabawie słowem i to jest kawałek, który ma taki nerwowy rytm, bardzo charakterystyczny również dla polskiej nowej fali. No i to jest kawałek, który jest takim antyszkolnym manifestem.
2: Białe kruki klasyki rocka.

Inuszka, sama chodzi, klasyka rocka od The Rolling Stones w Rock Radio, czyli absolutna klasyka rocka, no umówmy się. Za 19 minut będzie 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego świetnego, bardzo klimatycznego numeru z pierwszej połowy lat 80. Tym razem to będzie klasyka polskiego rocka od Republiki, to już za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Proszę bardzo, nie ma to jak delikatna porcja takiego gitarowego brudu. Przy poniedziałku za 8 minut będzie 13, a ja przypominam, że my w Rock Radio słuchamy sobie oczywiście na okrągło klasyki rocka, ale nie tylko, dlatego że wieczorami w naszym studiu pojawiają się nieźli goście, których na pewno albo znacie i lubicie, a jeśli nie znacie, no to ich poznacie i polubicie. Innej opcji nie ma. Dzisiaj wieczorem przypomnimy rozmowę z Marcinem Chmielem. Marcin to komik, improwizator, szachista, prawnik i pisarz w jednej osobie, a także laureat pierwszego sezonu komediowego formatu Match Minute. No i Marcin nam dzisiaj się na antenie objawi i między innymi wyjaśni, dlaczego musiał sprzedawać swoją książkę na turniejach szachowych. Wytłumaczy, dlaczego pewien garbaty erotoman gawędziarz nie porwał publiczności. Ale także Marcin zostanie przeze mnie oficjalnie przeproszony za fatalny wywiad. O szczegółach po 22 w programie Niezły Gość Rock Radia. Zwiastuny tej rozmowy już niebawem, czyli wieczorem na naszej antenie, a także w naszych mediach społecznościowych, więc bądźcie czujni, a już teraz słuchamy sobie numeru, z którym ja się zapoznałem. I to była taka zażyłość intensywna. Zapoznałem się w czasach gimnazjum, słucham go do dziś regularnie, klasyka rocka od Boston w Rock Radio.

Powiem wam, że jak ja słyszę ten riff gitarowy, to mnie się robi ciepło. Na sercu oraz na innych organach wewnętrznych. Klasyka rocka od Boston. W newsach o 13 sprawdzimy, ile średnio my Polacy czytamy książek i dlaczego tak mało. A po 13 zdecydowanie wejdziemy na wysokie obroty, bo wleci klasyka rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 13 zapuścimy sobie petardę od Bilego Idola. A teraz porcja świeżych newsów.
2: Myśliwce NATO zastrzeliły drona w łotewskiej przestrzeni powietrznej. Inicjatywę w sprawie Ukrainy przejmują europejskie kraje. Jedna książka na rok, tyle średnio czytają Polacy, chociaż nie wszyscy otwierają przy tym książki.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trajnowska, BIS. Siły zbrojne Łotwy poinformowały, że myśliwce NATO zastrzeliły drona, który wleciał w łotewską przestrzeń powietrzną. Wcześniej wojsko wydało ostrzeżenia przed możliwym zagrożeniem w powiatach Lucyn, Balwi i Aluksne. Na wschodzie Łotwy wschodnia część tego kraju jest szczególnie narażona na incydenty związane z dronami. Na początku maja dwa ukraińskie bezzałogowce wystrzelone przeciwko celom w Rosji spadły na terytorium Łotwy i uszkodziły magazyn ropy w mieście Rzeżyca. Incydent nie spowodował wówczas ofiar. Europa przejmuje inicjatywę w sprawie Ukrainy. Propozycję Kijowa dotyczącą bezpośrednich ukraińsko-rosyjskich rozmów poparły Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Wczoraj z europejskimi liderami z tych krajów spotkał się w Londynie prezydent Wołodymyr Zełenski. O szczegółach Tomasz Orchowski.
3: Do porozumień w tej sprawie zgadzają się wszyscy, tyle że każdy rozumie przez nieco innego. Putin właściwie przyjmuje wyłącznie ukraińską kapitulację. To oczywiście nie do zaakceptowania dla Kijowa. Ukraińcy z Brytyjczykami, Francuzami i Niemcami przedstawili 5 warunków do zakończenia wojny. Po pierwsze, chcą natychmiastowego i kompletnego zawieszenia broni. Po drugie, przyznania, że Ukraina może zawierać sojusze, jakie chce. Po trzecie, przyjęcia gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy z obecnością międzynarodowych sił pokojowych. Po czwarte, aktywa Rosji mają zostać zamrożone do czasu, aż Moskwa zrekompensuje Kijowowi zniszczenia wojenne. Piąty warunek to, i tu cytat, zabezpieczenie interesów Europy w sferze bezpieczeństwa.
2: Tymczasem ostatniej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. Charków oraz Odessę na Ukrainę. Uderzyli ponad 150 dronami bojowymi. Trwa ustalanie przyczyn zatrucia wody po tym, gdy w rzece Stobnica w powiecie strzyżowskim na Podkarpaciu znaleziono śnięte ryby. Alarm jako pierwsi w weekend podnieśli wędkarze. To oni zauważyli martwe ryby i powiadomili służby. Na miejscu pojawili się strażacy, inspektorzy ochrony środowiska i Wody Polskie, mówi Wiesław Bobek z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubczy.
4: Na wodzie było widać zmieniony kolor tej wody. No dzisiaj po burzy, po wczorajszych ulewach, no to kolor rzeki jest troszkę inny. W wszystkich zakolach stała takie tak piany oraz kolor wody był zbliżony do czarny.
2: Łącznie wyłowiono 15 kg śniętych ryb. Policja i Wody Polskie szukają sprawcy. Grozi mu mandat do 7,5 tysiąca złotych. Jedną ścieżkę w roku, tyle średnio czytają Polki i Polacy. Poziom czytelnictwa w Polsce jest stabilny, co pokazują badania.
5: Na plaży, wszędzie lubię czytać książki, nie ma to znaczenia. W domu, poza domem, w parku, na hamaku.
6: Dorota Borowiecka, jestem kierownikiem filii numer 9 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Duża rzesza czytelników przerzuciła się na książki elektroniczne. Na e-booki głównie, ale też i audiobooki.
7: Jak ktoś czyta, to jest ciekawe.
6: Jest to taka forma zastępcza, ale też obcowanie z książką.
2: Jest też grupa czytelników, którzy po książki sięgają częściej, czytając 7 lub więcej rocznie, to około 7% badanych w najnowszym raporcie Biblioteki Narodowej.
0: Pogoda.
2: Słonecznie dziś, choć zachmurzenie może pojawiać się w północnej połowie kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze. Ciepło do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad morzem od 17 do 20 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: No i sami powiedzcie, jak tutaj nie kochać tej klasyki rocka z lat 80. z takimi pięknymi melodiami? Ja nie wiem, co oni robili, że im do głowy takie pomysły przychodziły piękne. To znaczy, domyślam się, ale tego nie powiem. Głośno Journey w Rock Radio. Już za chwilę posłuchamy sobie klasyki rocka, polskiego rocka nawet od Manamu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

Powiem wam, że to jest numer, po którym ja już kawę pić nie muszę, bo tyle w nim energii. Klasyka rocka od Blondie w Rock Radio, jest już prawie 13:30. I teraz tak, ja wiem, że jest poniedziałek, że jest długi weekend już za nami, a kolejny weekend to będzie taki, no krótki weekend, tak zwany, standardowy. No to nie są dobre informacje. Ale mamy też dobre informacje dla tych z was, którzy są z Krakowa albo będą w Krakowie w środku tygodnia, dlatego że można sobie zrobić w krakowskim pubie, zaprzyjaźnionym z Rock Radiem, w pubie 103.8 FM, no taką namiastkę weekend w klimatach stand-upowych, a to dlatego, że tam właśnie, czyli w 103.8 FM, w każdą środę odbywa się open mic, czyli taka impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. Na open micu przeważnie możemy spodziewać się tych początkujących stand-uperów, ale niewykluczone, że na scenie pojawi się też ktoś znany z testem swojego premierowego materiału. Na pewno tę imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski i na pewno start o 19:00 i na pewno pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie gdzie? No oczywiście na rockradio.pl. A już teraz słuchamy sobie kolejnego numeru, w którym pierwsze skrzypce, wokalne oczywiście, gra pani. Four Non Blondes, klasyka rocka dla wszystkich wychowanych w latach 90. i nie tylko, bo to jest numer ponadczasowy. Four Non Blondes już teraz w Rock Radio.

Ależ to jest petarda. Bardzo lubię klasyka rocka od Joan Jett w Rock Radio. A propos właśnie takich tych balistycznych tematów, to była petarda, to będzie za chwilę rakieta od Def Leppard, więc nigdzie nie odchodźcie i nie. To jest naprawdę wyszukany żarcik, proszę docenić. Już za chwilę Def Leppard, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No moim zdaniem to jest jeden z lepszych coverów, nie tylko jeśli chodzi o klasykę polskiego rocka lat 90. To Golden Life w Rock Radio za 10 minut będzie 14, a ja tylko przypominam, że wieczorem przypomnimy w programie Niezły Gość Rock Radia rozmowę z Marcinem Chmielem, komikiem, improwizatorem, szachistą, prawnikiem i pisarzem w jednej osobie, proszę sobie wyobrazić. No człowiek orkiestra to jest, ale również bardzo ciekawy rozmówca. Dlatego, że my po 22 w Niezłym Gościu pogadamy na przykład właśnie o tym, dlaczego Marcin musiał swoją książkę sprzedawać na turniejach szachowych. O szczegółach po 22 w Rock Radio, a już teraz słuchamy Led Zeppelin, więc proszę koniecznie zapiąć pasy.

No i takie coś to ja rozumiem. Klasyka rocka od Bon Jovi. W newsach o 14 sprawdzimy, co zrobić, żeby pojechać za tak zwanego darmolca, tak się mówi w języku młodzieżowym, pociągiem do Niemiec. A po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka z końcówki lat 80. w Rock Radio.

0: Rock Radio. Przystanek Klasyka Rocka.
1: Tu Kuba Kaleta. Po 14 zapuścimy sobie bardzo klimatyczny numer YouTube, ale zaczniemy od wiadomości.
2: 10-latka upadła w szkole i zmarła. Śledztwo w sprawie umorzone. Donald Trump wzywa Izrael i Iran do wstrzymania ataków. Będzie konkurs na darmowe podróżowanie koleją po Polsce i Niemczech.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska BIS. Po trwającym pół roku śledztwie umorzone zostało śledztwo związane ze śmiercią 10-letniej dziewczynki z Grudka na Podlasiu. Na początku grudnia dziewczynka upadła w szkole, uderzając głową o podłogę, ale nie została wezwana do niej pomoc medyczna. O wypadku nie powiadomiono też jej rodziców. Kilkanaście godzin później dziewczynka zmarła w domu we śnie. 6 grudnia rano zmarłą córkę znalazła jej matka, gdy próbowała ją dobudzić. W śledztwie ustalono, że zgon dziewczynki nie był związany z upadkiem w szkole i uderzeniem głową o podłogę, a z chorobą dziecka. Postanowienie o umorzeniu tego śledztwa nie jest jeszcze prawomocne. Izrael i Iran muszą natychmiast wstrzymać ogień, wzywa prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Między obydwoma krajami doszło do wymiany ognia. Pierwszy raz od czasu wprowadzenia rozejmu 2 miesiące temu. Szczegóły Tomasz Orchowski.
3: Izraelczycy kontynuowali uderzenia wymierzone w Hezbollah w Libanie, ale Iranu nie atakowali. Teraz spirala przemocy na Bliskim Wschodzie nakręca się ponownie. Czego chciałby uniknąć Donald Trump, bo amerykańskie społeczeństwo nie popiera tego konfliktu. To wpłynie na proces dyplomatyczny, którego celem jest zakończenie tej narzuconej nam wojny. Mówił rzecznik irańskiego MSZ-u. Teheran uderzył na Izrael, bo ten zaatakował Bejrut, mimo że zgodnie z umową wspieraną przez Amerykanów miał tego nie robić. Według Tel Awiwu operacja była odpowiedzią na ataki Hezbollahu.
2: Wracamy do kraju. Wystarczy wyremontować mieszkanie, by w nim zamieszkać. W Łodzi ruszyła druga edycja programu Mieszkanie za remont. To propozycja dla tych, którzy kwalifikują się do mieszkania komunalnego, ale go nie dostali. Z powodu dużego zainteresowania rok temu teraz lokali będzie więcej, o czym Bartosz Kądziołka.
4: Zasada jest prosta. Wybieramy mieszkanie, robimy w nim remont na własny koszt i w swoim guście i z uwzględnieniem wskazówek miasta, mówi dyrektor Zarządu Lokali Miejskich Katarzyna Błachowicz-Barszcz.
5: Staraliśmy się dać lokale, w których zakres prac nie będzie szeroki. Dajemy tylko podstawowy zakres, który powinien być minimum.
4: A po remoncie podpisujemy umowę najmu na czas nieokreślony. Stawka czynszu w takim lokalu to 1/4 wartości rynkowej. Wnioski będzie można składać przez 5 dni do 12 czerwca. Lista mieszkań i zakresy remontów dostępne są na stronie magistratu.
2: Zgodnie z obietnicą w tym roku dostępnych będzie więcej, bo aż 30 lokali, ponieważ rok temu na wystawione 11 mieszkań wnioskowało aż 150 osób. Darmowe podróżowanie pociągiem w Polsce i Niemczech to propozycja dla osób młodych do 27 roku życia. Polski minister infrastruktury dogadał się z niemieckim ministrem transportu w sprawie polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Chodzi o pulę 60 tysięcy darmowych biletów kolejowych dla osób młodych. Bezpłatny 7-dniowy bilet będzie można wygrać. Konkurs ma się odbyć jeszcze w tym roku. Podobna inicjatywa, ale niemiecko-francuska odbyła się 3 lata temu.
0: Pogoda.
2: Sporo dziś słońca, więcej chmur w północnej połowie kraju. Tam też możliwe przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich dziś także burze. Ciepło do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie. Nad samym morzem od 17 do 20.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Gdyby ktoś się zastanawiał z was, jak brzmi absolutna klasyka polskiego rocka, no to właśnie tak, to Lady Punk, rzecz jasna, w Rock Radio. A swoją drogą, jeżeli macie chwilę przerwy, a to jest zawsze dobry moment, żeby sobie zrobić chwilę przerwy w robocie, to ja zapraszam was na rockradio.pl, tam można sobie zrobić quiz z wiedzy o Lady Punk i o Perfekcie i sprawdzić, ile tak naprawdę wiecie o tych dwóch kapelach, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który, jasne, jest klasyką nawet hard rocka, ale on został również niejako włączony do kanonu muzyki hip-hopowej, a to za sprawą zespołu, składu, ekipy Run DMC. Natomiast my już za moment posłuchamy tego numeru w wersji oryginalnej, w wykonaniu panów z zespołu słowno-muzycznego Aerosmith, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Tu Rock Radio. Rock Radio.

0: Ależ ten numer przyjemnie buja, no ale nie ma co się dziwić. To w końcu klasyka polskiego rocka. Prosto z lat 90. Tilaf w Rock Radiu, jest dokładnie 14:30. A nowy tydzień to jest nowy zestaw numerów, na które możecie głosować. A dlaczego głosować? Ano dlatego, że na podstawie waszych głosów my komponujemy klasyczną dziesiątkę, czyli waszą ulubioną listę przebojów klasyki rocka. I kolejne 204. notowanie już w piątek po 18:00. No i do tego czasu oczywiście możecie mieć realny wpływ na to, jak to notowanie będzie wyglądać. Na rockradio.pl znajdziecie 50 propozycji. Wśród nich są numery m.in. Scorpionsów, Status Quo czy wspomnianego już przed chwilą zespołu Tilaf, ale do klasycznej dziesiątki możecie zgłaszać także swoje własne typy. I my codziennie, od poniedziałku do piątku, właśnie o tej porze, czyli o 14:30, słuchamy sobie kolejnych numerów, które walczą o wasze głosy. Już teraz, no, jeden z największych, moim zdaniem, rockowych hitów, to znaczy jeden z największych, moim zdaniem, a rockowych bezdyskusyjnie hitów lat 80. to klasyka rocka od Dire Straits, już teraz w Rock Radio.
1: To jest propozycja do klasycznej dziesiątki Rock Radia.

No to jest głos, w którym można się zakochać. Klasyka rocka od The Cranberries w Rock Radio. Za 20 minut będzie 15, a my już za chwilę przekonamy się na własne uszy, że czasem, jak się okazuje, jak historia pokazuje, najlepszym sposobem na taką sytuację, kiedy twój kolega ma problemy w małżeństwie, jest napisanie o tym piosenki. No, dlatego, że można stworzyć po prostu jeden z największych hitów, a mam tutaj na myśli jeden z największych hitów zespołu Whitesnake, którego posłuchamy już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Tylko ja.
1: Bez dwóch zdań kawał niesamowitej ballady. To klasyka rocka od Iry. W newsach o 15 sprawdzimy, za ile jutro będziemy tankować auto na stacjach benzynowych, a po 15, jak co poniedziałek, stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński. Rysiek będzie szukać m.in. rock'n'rollowca dnia. Dzisiaj gramy, no, o moc nagród, dlatego że do zgarnięcia jest worek Rock Radia, a w nim koszulka i nasz kubek. Wszystko oczywiście z naszym logo, dlatego podsyłajcie swoje albo cudze pokręcone historie pod 224-0066, to jest numer telefonu. My nie oddzwaniamy, to jest bardzo istotna informacja. Możecie również podesłać swoją anegdotkę w głosówce na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie rock'n'rollowcem dnia i kto zgarnie worek, koszulkę i kubek. Wszystko Rock Radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta. Słyszymy się jeszcze wieczorem po 22 w programie Niezły Gość. Będę rozmawiać z Marcinem Chmielem, czyli komikiem, improwizatorem, a także szachistą. No i słyszymy się także jutro od 10. Trzymajcie się i do usłyszenia. Pa!
2: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: No dzień dobry, Turysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15 zagram wam sprawdzoną klasykę rocka od Queen, The Doors i nie tylko. A teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
2: 19-latek podejrzano o zabójstwo swojej 16-letniej dziewczyny. Jutro ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Tłumy na lotnisku witały dziś Maję Chwalińską.
0: Newsy Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska bis. Zarzut zabójstwa swojej 16-letniej dziewczyny usłyszał 19-letni Damian F., o czym informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie Marcin Kozak. Ciało nastolatki policja znalazła w jednym z mieszkań w Białej Podlaskiej. Służbę o zniknięciu dziewczyny poinformowała w piątek matka nastolatki. Bielscy policjanci szybko dotarli do mieszkania w Białej Podlaskiej wynajmowanego przez chłopaka dziewczyny i tam odnaleźli zwłoki. Według śledczych do zabójstwa doszło między 2 a 3 czerwca. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dziewczyna miała liczne rany kłute i cięte, w wyniku których zmarła na miejscu zdarzenia. Za zabójstwo grozi jej w Polsce dożywotnie więzienie. Trwa posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego. Jej członkowie zajmują się dziś m.in. propozycją prezydenta Polski Karola Nawrockiego dotyczącą odebrania odznaczenia prezydentowi Ukrainy. To w związku z decyzją Wołodymira Zełenskiego, który nadał jednej z wojskowych jednostek imię bohaterów UPA. Choć Ukraina jest dla nas ważnym sojusznikiem, nie powinniśmy lekceważyć takich działań ze strony Kijowa, mówi dr Michał Przeperski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
3: Agendy państwa polskiego nie mogą zamknąć oczu na to, że nasz ważny partner na wschodzie, a takim partnerem jest Ukraina, pozostaje głuchy na polską wrażliwość.
2: Wołodymyr Zełenski został uhonorowany Orderem Orła Białego w 2023 roku przez ówczesnego prezydenta Andrzeja Dudę. To najstarszy i najważniejszy order przyznawany w naszym kraju. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. A dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: Ogromne znaczenie ma to, czy Ziobro będzie w Stanach Zjednoczonych na dokumentach legalnych, czy też państwo węgierskie uzna, że w czasach Orbana te dokumenty zostały wyłudzone.
2: Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Zbigniewa Ziobry do amerykańskiego urzędu imigracyjnego. Paliwo jutro będzie tańsze. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,93 zł, benzyny 98 6,57, a diesla 6,45, wynika z nowego obwieszczenia ministra energii. Do 15 czerwca obowiązuje rozporządzenie obniżające VAT na paliwo oraz rozporządzenie obniżające akcyzę. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Tak o Maji Chwalińskiej, która dziś wróciła do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. W tłumie był także nasz reporter Tomasz Węska.
5: To była feta, to było czyste szaleństwo. Od burzy braw i oklasków trudno było usłyszeć własne myśli. Byli tu i początkujący tenisiści, tenisistki, byli starzy kibice, przypadkowi goście i ludzie, którzy o przyjeździe zdecydowali w ostatniej chwili. Kto miał szczęście, ten podał piłeczkę do podpisu, no ale łatwo nie było.
6: Przyjechałem specjalnie po to, żeby jej podziękować.
7: My wracaliśmy z wakacji w tym samym czasie co Maja i przychodziła po nas, jak odbieraliśmy bagaże.
5: Będzie Maja Mania?
7: Już jest, bo generalnie jest super techniczna, sprytna, genialna.
8: Będzie duże zainteresowanie, na pewno nią jeszcze wybuchnie.
2: Maja Chwalińska sprawiła sensację, przechodząc całą drogę od eliminacji aż po finału Rolanda Garrosa.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od sceny Relax, a chodzi o spektakl Telewizja Kłamie. To wybuchowa mieszanka teatru i kabaretu, a cała prawda o kłamstwie telewizji podana jest w doborowej obsadzie. Występują Tamara Arciuch, Bartosz Opania czy Bartek Kasprzykowski. Start jutro o godzinie 19. Również jutro możecie skorzystać z kina plenerowego w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie. To idealna propozycja dla miłośników dobrego filmu. W najbliższy wtorek będzie można zobaczyć produkcję Bone Lake. Początek o godzinie 21, a wstęp jest wolny. Więcej szczegółów oraz cały repertuar znajdziecie w internecie. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Również jutro będziecie mogli wybrać się na ekowarsztaty w pół na pół. Przewidziano spotkania edukacyjne poświęcone idei Zero Waste. To okazja, by nauczyć się czegoś nowego i dać drugie życie z pozoru niepotrzebnym rzeczom. Start o 18 przy Puławskiej 20.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Początek tygodnia mamy ciepły, dziś do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum i do 26 na zachodzie Polski nad samym morzem od 17 do 20. Sporo słońca, choć zachmurzenie będzie pojawiać się do końca dnia w północnej połowie kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich dziś także burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: absolutna legenda klasyki rocka, czyli The Doors i Break On Through to the Other Side. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. No i skoro już mamy parę minut po godzinie 15, no to trzeba rozpocząć poszukiwania rock'n'rollowca dnia. Tak jest, robimy to każdego dnia od poniedziałku do piątku i dzisiaj tak samo poszukuję kogoś, kto będzie w stanie opowiedzieć nam tutaj wszystkim zebranym swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Ale żeby nie było, jak zawsze mam dla was nagrodę. A tym razem mam dla was worek Rock Radia, ale w tym worku coś też jest. Koszulka i kubek ceramiczny. Także niezły zestaw, który można zabrać ze sobą gdziekolwiek tylko się da. Dzwońcie pod 22244066 albo nagrywajcie głosówki na Messengerze Rock Radia i opowiadajcie, co tam u was ostatnio się wydarzyło.
1: Przypomniała mi się taka sytuacja, jak na studiach pojechałyśmy na koncert jednego z moich ówczesnych ulubionych muzyków. To były jeszcze czasy przed internetem, więc nie za bardzo znałam się tam na jego życiorysie, no ale uwielbiałam jego muzykę. No i po koncercie postanowiłam podejść do niego i zagadać. Zagadałyśmy z koleżanką i ja mówię, że no tak nam się twój koncert podobał, że prawie z tanikami rzucałyśmy na scenę. Po czym patrzę, stoją jeszcze dwie dziewczyny obok niego i mówię, ale widzę, że masz więcej fanek niż tylko my. No co on trochę zmieszany mówi, to jest moja żona i córka, także to.
2: I zapada taka niezręczna cisza, co nie?

0: Alanis Morissette i Thank You z końcówki lat 90. Jest rock radio i jest klasyka rocka. My natomiast za chwilę przeniesiemy się do lat 80., konkretnie do roku 87. I przypomnimy sobie, że zespół R.E.M. też miał wtedy świetne hity. Taki na przykład, który pochodzi z płyty Document, która wyszła zresztą w tym samym roku. Także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by być na łączach z naszą rock radiową aplikacją, a na pewno ten i inne numery usłyszycie.
1: Rock Radio.

Wyobraźcie sobie, że niedawno widziałem taki filmik na YouTubie zresztą, w którym John Fogerty, czyli wokalista Creedence Clearwater Revival, stoi z innym facetem przy jakiejś ulicy w Nowym Jorku, no i zgaduje albo też odpowiada na pytania, co takiego dokładnie słyszy. No i trzeba przyznać, że facet naprawdę zna się na rzeczy, zna się na muzyce. Jak tylko coś poleci, to od razu po pierwszej nutce niemalże rozpoznaje. Down on the Corner w Rock Radio, tego właśnie słuchaliśmy, a dziś po 22 będzie można posłuchać rozmowy z niezłym gościem Rock Radia. Dzisiaj Kuba Kaleta porozmawia z Marcinem Chmielem, improwizatorem, szachistą, autorem książki i laureatem pierwszego sezonu komediowego formatu Masz Minutę. Marcin wyjaśni, dlaczego musiał sprzedawać swoją książkę na turniejach szachowych, wytłumaczy, dlaczego pewien garbaty erotoman gawędziarz nie porwał publiczności, a także zostanie oficjalnie przeproszony za fatalny wywiad. Także naprawdę będzie dużo się działo, coś czuję, że to nie koniec rozrywek. Zapraszam więc na audycję Niezły Gość po 22 w imieniu Kuby Kalety, ale teraz też nigdzie nie znikajcie. Posłuchamy zespołu Hej, prosto ze Szczecina. Misie w Rock Radio.

O, Kyrie Eleison, ależ to jest świetna klasyka rocka w Rock Radio. Mister i Kyrie, właśnie rok 85. Już za moment przeniesiemy się do roku 71. Przypomnijmy sobie legendarny wręcz klasyk od Johna Lennona, ale wcześniej jeszcze ważny apel od Budki Suflera z końcówki lat 80. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: Rock Radio, fantastyczna klasyka rocka od Garbage, a my już powoli zbliżamy się do 16. Czy ceny paliw dalej będą regulowane? O tym dowiecie się w newsach niebawem, więc pozostańcie z nami i pamiętajcie, by mieć na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński po 16 w waszych głośnikach zagoszczą In Excess, T-Rex i nie tylko. A teraz pora na newsy.
2: Co dalej z regulowaniem cen paliw? Decyzja w tym tygodniu. Wojska Obrony Terytorialnej ćwiczą dziś z Gwardią Narodową USA. Maja Chwalińska już w Polsce. Tłumy przywitały ją z honorami. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pod koniec tygodnia rząd ogłosi, co dalej z programem Ceny Paliwa Niżej, w ramach którego ustala maksymalne ceny na stacjach paliw. Decyzje poprzedzą konsultacje międzyresortowe, mówi minister energetyki Miłosz Motyka.
3: No jesteśmy przed rozmowami z Ministerstwem Finansów w sprawie pakietu CPN. Od początku deklarowaliśmy, że najważniejsze jest zachować pełną elastyczność tego, by móc reagować na czynniki geopolityczne. Teraz znowu widzimy zaognienie się sytuacji na Bliskim Wschodzie, stąd ta decyzja pewnie zapadnie pod koniec tygodnia.
2: Dziś kierowcy zapłacą maksymalnie 6 zł za litr benzyny 95, 6,63 za litr 98 oraz 6,48 za litr oleju napędowego, wynika z najnowszego obwieszczenia ministra energii. 300 osób bierze udział w symulacji ataku nieprzyjaciela na poligonie w Toruniu. Ćwiczą dziś Wojska Obrony Terytorialnej wspólnie z Gwardią Narodową Stanów Zjednoczonych.
4: Napotkane zostały wojska przeciwnika, zaatakowane zostały przez system amunicji krążącej Warmate. Obserwatorzy ognia artylerii wykonują teraz swoją pracę, więc naprowadzają ogień artylerii oraz będzie wsparcie śmigłowcowe, które będzie rzeczywiście też atakowało wybrane cele. Po czym zostaną wysłane drony, żeby zrobić pole narzutowe, minowe, które będziemy widzieli za tymi pojazdami.
2: Ćwiczenia na toruńskim poligonie kończą 10-dniowe szkolenie dla żołnierzy WOT-u z całego kraju, a przygląda im się reporterka Agnieszka Wynarska. Niemal 7 tysięcy lamp wymieni Kraków w ramach programu modernizacji oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe będą wymienione w tym i przyszłym roku przy głównych ulicach i arteriach komunikacyjnych stolicy Małopolski. Za wymianę Kraków zapłaci około 10 milionów złotych, ale nowe LED-owe oprawy mają zużywać o około 50% mniej energii elektrycznej niż obecnie. To dla mnie nowa rzeczywistość, powiedziała dziś Maja Chwalińska po wylądowaniu w Warszawie, gdzie została przywitana przez kibiców. Polska tenisistka sensacyjnie doszła do finału wielkoszlemowego turnieju French Open. Jedynie w ostatnim finałowym meczu musiała uznać wyższość Rosjanki Miry Andrzejewy. Zawodniczka podkreśla, że tak dobry wynik to efekt wielu lat ciężkiej pracy.
5: Przez 18 lat grałam już w tenisa i ciężko pracuję i daję z siebie wszystko każdego dnia, żeby być lepszą tenisistką, więc myślę, że moment był doskonały na to, żeby to wszystko się fajnie złożyło w całość.
2: Maja Chwalińska pojechała do Paryża na French Open jako 114. zawodniczka rankingu WTA. Po dojściu do finału w wielkoszlemowym turnieju awansowała na 21. miejsce. Maja ma chwilę odpoczynku, a w grze na turnieju w Holandii jest Hubert Hurkacz. Polak i kanadyjski tenisista Gabriel Diallo awansowali dziś do drugiej rundy debla w turnieju ATP na kortach trawiastych. Wrocławianin jest jedynym Polakiem, który gra w Hertogenbosch w deblu. Przystąpi również do rywalizacji w singlu. W Holandii wystąpi także Kamil Majchrzak.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
6: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Na początek propozycja od Teatru Kamienica, a chodzi o spektakl Upiór w kuchni. Opowiada on o próbie popełnienia morderstwa doskonałego. Nie brakuje w nim zaskakujących zwrotów akcji i nowatorskich rozwiązań scenograficznych. Początek w środę o godzinie 19. W piątek i sobotę szykują się za to Dni Bemowa. W programie znalazły się bezpłatne koncerty, strefa atrakcji oraz wydarzenia dla mieszkańców i gości. To wszystko na terenie Automobil Klubu Polski. Początek o 16.45, a więcej szczegółów na ten temat znajdziecie oczywiście w internecie. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Będziecie mogli wybrać się na warsztaty rękodzielnicze w pół na pół. To okazja do wyjścia ze znajomymi i rozwijania umiejętności manualnych. W czwartek będzie można nauczyć się robić plecione koszyki z tkaniny. Początek o godzinie 18.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Przelotne opady deszczu możliwe dziś w północnej połowie kraju. Poza tym jednak słonecznie, chociaż burze możliwe na krańcach północno-wschodnich. Do 19 stopni na Pomorzu, do 23 w centrum, do 26 na zachodzie nad samym morzem, od 17 do 20.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

tytule tego kawałka, no niby jest metal, ale tak naprawdę są to dźwięki dużo łagodniejsze, ale też i takie, które inspirowały późniejszych punk-rockowców, czy też britpopowców, T-Rex i Metal Guru. W Rock Radiu najlepsza klasyka rocka, a ja przypominam o tym, że poszukuję rock'n'rollowców, a konkretnie to jednego rock'n'rollowca dnia, może to być też oczywiście rock'n'rollowczyni, czyli osoba, która ostatnio lub nawet i 10-20 lat temu odwaliła coś naprawdę nieziemskiego, coś powykręcanego i dziś można to sprzedawać jako konkretną anegdotkę. Dla rock'n'rollowca dnia mam dzisiaj oczywiście nagrodę. Worek Rock Radia, a w nim koszulka i kubek ceramiczny. I teraz, jeśli chcielibyście opowiedzieć swoją życiową historię, swoją lub cudzą, no to możecie dzwonić pod numer 22244066 lub nagrywać wiadomości głosowe na Messengerze Rock Radia. No i właśnie, czemu cudze? No bo możecie też kogoś nominować do tego zaszczytnego miana, czyli do miana rock'n'rollowca dnia. No to czekam na wasze telefony, wiadomości głosowe, a my teraz słuchamy sobie klasyki rocka, no bo na tym polega właśnie Rock Radio. Nirvana, All Apologies teraz.

No bo jeżeli ktoś pamięta te wszystkie tak zwane gumowe gęby polityków i ludzi szeroko wtedy rozpoznawalnych, no to na pewno wie, o czym mówię. A za chwilę posłuchamy z kolei kawałka zespołu Journey, do którego został nakręcony jeden z prawdopodobnie najgorszych teledysków wszechczasów. Tak gdzieś nawet wyczytałem w kilku rankingach, ale to nie zmienia faktu, że numer jest znakomity. Więc pozostańcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Billy Idol i Cradle of Love w Rock Radio. Najlepsza klasyka rocka, jaka tylko może istnieć. No a wiadomo, że my w Rock Radio cały czas gramy najlepsze właśnie takie rockowe klasyki i na nie też możecie już głosować w ramach klasycznej dziesiątki Rock Radia, notowanie numer 204. Tak jest, pojawiło się kolejnych 50 propozycji kawałków, na które możecie oddawać bardzo cenne głosy na naszej stronie rockradio.pl i tam macie między innymi numery Deep Purple, Guns N' Roses, Kultu, Oasis, Rage Against the Machine i nie tylko. Naprawdę jest z czego wybierać, ale wy też możecie w międzyczasie wysyłać nam swoje propozycje kawałków, które chcielibyście najpierw zobaczyć w takim głosowaniu, a później usłyszeć już w finałowej dziesiątce. Wszystkie informacje jak zawsze na stronie rockradio.pl, a my teraz mamy właśnie Deep Purple, Smoke on the Water, Rock Radio.

0: Lady Punk, Vade Mecum Skauta w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. A gdybyście wy chcieli być takimi skautami i przejść się na przykład tu i tam, to można z tej piosenki wyciągnąć jakieś podpowiedzi. Na przykład to, żeby być faktycznie dobrym dla zwierząt, a i przed spaniem, żeby umyć jednak te zęby, bo rano może być nieciekawie. Ale do spania to jeszcze daleko, przecież mamy całe popołudnie dla siebie. Za chwilę posłuchamy Republiki czy YouTube, więc nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by cały czas mieć na łączach aplikację Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Po kilku godzinach udało się przywrócić ruch na autostradzie A4 w Gliwicach po wypadku ciężarówki, ale wciąż zamknięte są jeszcze lewe, skrajne pasy w kierunku Wrocławia i Krakowa. Samochód wjechał do rowu na Krajowej 22 między Malborkiem a Starogardem Gdańskim. Kierowcy muszą tam jeździć ruchem wahadłowym. Do końca dnia ciepło, przelotny deszcz możliwy w północnej połowie kraju. Burze na krańcach północno-wschodnich.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W Rock Radio klasyka rocka od Fleetwood Mac, a my już powoli zbliżamy się do 17. Za chwilę jak zwykle o tej porze sprawdzimy newsy, także nie uciekajcie nigdzie i miejcie cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Po 17:00 przypomnimy sobie świetną klasykę rocka od The Police, Iry i nie tylko, a wcześniej sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Prezydent Ukrainy podzielił swoją decyzją polskich polityków. Tłum chętnych śpiewających aktorek walczy o rolę w polskiej Krainie Lodu. Maja Chwalińska na razie zakończyła rywalizację i mówi o planach na najbliższe dni.
0: Rock Radia.
2: Agnieszka Trojanowska-Bis. Kapituła Orderu Orła Białego wciąż rozpatruje wniosek polskiego prezydenta w sprawie odebrania orderu prezydentowi Ukrainy. Prezydent Karol Nawrocki chce pozbawić Zełańskiego tego najwyższego polskiego odznaczenia za świadome nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. I choć decyzja Zełańskiego wywołała powszechne oburzenie wśród niemal wszystkich polskich polityków, to zapowiedź odebrania ukraińskiemu przywódcy orderu podzieliła ich. Co tak komentuje prezydent?
3: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski dostarczył najlepszego materiału i wiele tlenu rosyjskiej propagandy swoją decyzją. Oceniam to bardzo krytycznie.
2: Do sprawy odniósł się także wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski.
4: Ja osobiście uważam, że będzie dziwnie, gdy okaże się, jeśli zawężymy sprawę do żyjących, że order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
2: Jednocześnie rządzący podkreślają, że Polska oczekuje, że ukraiński prezydent wycofa się z decyzji o nadaniu jednostce wojskowej nazwy bohaterów UPA, ale Kijów na razie nie zajął stanowiska w tej sprawie. Ponad 500 śpiewających aktorek i aktorów z całego kraju zgłosiło się do roli w musicalu Kraina Lodu, którego premierę Teatr Muzyczny w Łodzi planuje na marzec przyszłego roku. Wybór wykonawczyń głównych ról księżniczek Elzy i Anny zostanie ogłoszony pod koniec czerwca. Scena łódzkiego Teatru Muzycznego będzie pierwszą w Polsce, która wystawi broadwayowski musical Disneya. To najwyższy czas, żeby przygotować się na urlop, przypominają lekarze. Jadąc na długie, egzotyczne wakacje, warto pamiętać o szczepieniach. Warto też uważać na to, co się robi na miejscu. Przypomina lubelski konsultant chorób zakaźnych, dr Sławomir Kiciak.
5: Nie pić wody z ujęć ogólnych hydraulicznych, tylko żeby pić wodę butelkowaną. Myć ręce przed każdym spożywaniem posiłków. Jak najmniej jeść na ulicach, jeżeli już to przetworzony, taki, że tam wysmażony, czy dobrze wypieczony.
2: W razie wypadku, ukąszenia, czy jakichkolwiek dolegliwości trzeba zgłosić się do miejscowego lekarza. W takiej sytuacji przed wyjazdem warto wykupić ubezpieczenie. Maja Chwalińska, polska 24-letnia tenisistka z Miechowa, po finale turnieju French Open wróciła do kraju. A o planach zawodniczki na najbliższe dni Szymon Kępka.
6: Obok ambicji i dalszej części sezonu Maja Chwalińska po 3-tygodniowej przygodzie we Francji potrzebuje przede wszystkim odpoczynku.
7: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety.
6: Zawodniczka za grę na kortach Rolanda Garrosa zarobiła niecałe 1,5 miliona euro.
7: Nie mam jakichś takich zachcianek, szczerze mówiąc. Powiedzieć, że się tego nie spodziewałam.
6: Tenisowy sezon trwa, a Maja Chwalińska ma przed sobą Wimbledon. Czy zagra w turnieju bez kwalifikacji z dziką kartą, to wyjaśni się w połowie czerwca, ale w Londynie zagra tak czy inaczej.
7: Cel zrealizowałam, ale na pewno sobie postawię następny i planuję wyjechać na dosłownie kilka dni, troszkę właśnie odpocząć, zresetować się, żeby później znowu na nowo mieć energię na nowe wyzwania.
2: Wimbledon, czyli kolejny turniej wielkoszlemowy, rozgrywany jednak na trawie, rozpocznie się 29 czerwca. Najcieplej dziś na zachodzie Polski do 26 stopni w centrum, około 23 na Pomorzu do 19, nad samym morzem od 17 do 20 stopni. Dziś temperaturę potęguje też słońce, które świeci w większości kraju, chociaż trochę więcej chmur możliwe w północnej części kraju. Tam też przelotne opady deszczu, a na krańcach północno-wschodnich także burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Iry, czyli mój dom z początku lat 90. A teraz pora spojrzeć do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Dziś przenosimy się do roku 1951. To właśnie wtedy na warszawskim Żeraniu ukończono budowę fabryki samochodów osobowych, Radzionków otrzymał prawa miejskie, a Władysław Gomułka trafił do więzienia. W 1951 roku urodzili się tacy gitarzyści jak Gary Rossington z Lynyrd Skynyrd czy Dariusz Kozakiewicz oraz wokalista Saxon Biff Byford. I dokładnie 8 czerwca 1951 roku, czyli równo 75 lat temu, w Krakowie urodziła się Kora. Na świat przyszła jako Olga Ostrowska, ale to jej pseudonim, nadany przez jej przyjaciółkę z czasów hipisowskich, zapisał się wielkimi zgłoskami w historii polskiego rocka. Miała trudne dzieciństwo. Jej rodzina, borykając się z problemami finansowymi, umieściła ją w domu dziecka. To doświadczenie stało się dla artystki powodem wielu traum, o których później wspominała w wywiadach. Jeszcze w latach 60. udzielała się w amatorskim zespole Bazyliszki, ale jej muzyczna kariera eksplodowała w drugiej połowie lat 70., kiedy wspólnie z Markiem Jackowskim współtworzyła Manam. Prawdziwy przełom przyszedł w roku 1980 na festiwalu w Opolu, gdzie Manam wykonał takie numery jak Żądza Pieniądza czy Boskie Buenos. Publiczność oszalała, a Kora stała się symbolem nowego, bardziej energetycznego oblicza polskiego rocka. Kora do końca życia chodziła własnymi ścieżkami, a te prowadziły ją czasem do telewizji, gdzie była jurorką w jednym z talent show, w którym zasłynęła bezkompromisowymi i trafnymi ocenami. Kora występowała także w filmach czy serialach oraz dubbingowała jedną z postaci filmu animowanego I nie ma mocni. Artystka długo walczyła z rakiem jajnika. Zmarła 28 lipca 2008. 18 roku.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Piękna, poruszająca klasyka rocka od Skorpionsów, Still Loving You. Tak jest, w Rock Radio gramy wam cały czas najlepszą klasykę rocka i nie zamierzamy przestawać, bo już za chwilę pojawi nam się tutaj pewna lokomotywa, o niej opowie Perfekt, a za kilka minut rozwiązanie dzisiejszego konkursu z rock'n'rollowcem dnia, także nigdzie nie uciekajcie, no i pamiętajcie, by mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radio.

0: Rock Radio, cudowna klasyka rocka od The Cure, czyli Friday I'm in Love i początek lat 90. nam się tutaj pięknie przypomniał. Wy też sobie przypominacie o swoich lub cudzych pokręconych historiach z życia wziętych i stajecie w szranki o miano rock and rollowca dnia. Dzisiaj mam dla was worek z koszulką oraz kubkiem ceramicznym z logiem Rock Radia, a swoje historie opowiadacie pod numerem 224-44-066 lub za pomocą głosówek na naszym Messengerze. No to sprawdźmy, czy mamy teraz rock'n'rollowca dnia.
1: Dziś jest, właściwie był, bo właśnie wyszłam z pracy, mój ostatni dzień przed pójściem na macierzyński, kiedy rodzę za 2 miesiące i no bardzo sympatyczny dzień, będzie mi naprawdę tych ludzi brakować, ale od jakiegoś czasu mam nowego szefa i przy właśnie pożegnaniu nie dość, że go dźgnęłam w brzuch, bo nie wiedziałam, czy się uściskamy, czy podamy sobie ręce, to jeszcze go ucałowałam, więc także pozdrawiam mojego nowego szefa.
2: Fiu, fiu, fiu, fiu, fiu, fiu. Ekstra.
3: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Legendarna klasyka rocka od Azylu P, czyli Och Lila. Takie kawałki w Rock Radiu to my naprawdę uwielbiamy i kochamy. A już za chwilę posłuchamy ZZ Top czy Van Halen, więc nigdzie nie uciekajcie. No i pamiętajcie, by cały czas mieć włączoną aplikację Rock Radia.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Po śmiertelnym wypadku motocyklisty na ekspresówce S5 między węzłami Bydgoszcz-Miedzyń i Zachód w pobliżu miejscowości Lisi Ogon zablokowany dla ruchu jest prawy pas jezdni w kierunku Poznania. W Gliwicach na autostradzie A4 przewrócona ciężarówka blokuje wciąż przejazd lewym pasem w kierunku Wrocławia i Krakowa. Wieczór w kraju przeważnie pogodny, umiarkowanie ciepły, ale przelotnie może pokropić na północy Polski, a na krańcach północno-wschodnich możliwe są dziś burze.
0: Klasyka rocka.

Red i Come on Feel the Noise. Jest rock radio, jest klasyka rocka. Czy papież może pojawić się na koszulkach wielkiego piłkarskiego klubu? Jak to mawiał klasyk? Jeszcze jak. O tym więcej w newsach o 18:00, także bądźcie z nami i miejcie na słuchu aplikację rock radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Turysiek Brzeziński. Po 18 zapuścimy sobie konkretne petardy od The Kings czy The Clash, ale najpierw sprawdźmy newsy i pogodę.
2: Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Jest kolejna chętna do walki o prezydenturę w Krakowie. I limitowane papieskie koszulki. Gratka dla fanów Realu Madryt.
0: Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ważą się losy Orderu Orła Białego dla prezydenta Ukrainy. Swoją opinię w tej sprawie miała dziś wydać kapituła tego najwyższego rangą polskiego odznaczenia. Poprosił ją o to Karol Nawrocki, którego wzburzyła decyzja Wołodymyra Zełenskiego, by jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nadać imię bohaterów UPA. Pan prezydent chciał mieć poważny wpływ na politykę zagraniczną i ma ku temu okazję, komentował sprawę szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski.
3: Będzie dziwnie, gdy okaże się, że Order Orła Białego ma pan były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder, który od Putina bierze pieniądze, a nie ma go ten, który z Putinem walczy.
2: Po bezpośrednią, szczerą rozmowę Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim w tej sprawie zaapelował Donald Tusk. Kolejna osoba dołączyła do wyścigu o prezydenturę w Krakowie. Kandydatką lewicy została Daria Gosek-Popiołek. Polityczka oficjalnie się zaprezentowała i przekonywała, że Kraków potrzebuje sprawnego gospodarza, który będzie działał szybko i zdecydowanie. Zapowiedziała też współpracę z mieszkańcami Krakowa i tamtejszą Radą Miasta.
4: Kandyduję na urząd prezydenta miasta Krakowa, bo wierzę w Kraków i jego mieszkańców.
2: Swojego kandydata lub kandydatki dotąd nie przedstawiła Koalicja Obywatelska. Wśród potencjalnych kandydatów KO wymienia się Monikę Piątkowską, Bartłomieję Sienkiewicza i Pawła Kowala. Wśród wymienionych nazwisk pojawia się też były kierowca rajdowy, przedsiębiorca Rafał Sonik. Jedna osoba zginęła w wypadku na drodze ekspresowej S14 w województwie łódzkim. Wczoraj późnym wieczorem w miejscowości Emilia w powiecie Zgierskim kierujący BMW dachował. 42-latek po wypadku został uwięziony w pojeździe. Wyciągnęli go dopiero strażacy, przekazali ratownikom medycznym. Niestety życia mężczyzny nie udało się uratować, ale na pochwałę zasługuje zachowanie świadków zdarzenia, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
5: Ogromny szacunek należy się świadkom tego zdarzenia, które nie tylko wezwali pomoc, ale również starali się utrzymać drożność dróg oddechowych tego mężczyźni, stabilizując jego odcinek szyjny i kręgosłupa.
2: Dlaczego BMW dachowało, to ustala teraz policja. Krótszy o połowę staż podyplomowy i trudniejsze egzaminy to zmiany, które proponuje resort zdrowia w nowelizacji ustawy o zawodzie lekarza. Projekt został skierowany do konsultacji społecznych. Jego celem jest poprawa dostępności do lekarzy i podniesienie jakości kształcenia. Konsultacje publiczne projektu będą trwały miesiąc. PKP Intercity opublikowało zestawienie dotyczące czerwcowego długiego weekendu. Od 3 do 7 czerwca pociągami tego przewoźnika podróżowało prawie 1,5 miliona pasażerów. Największy ruch odnotowano wczoraj, kiedy to pociągi przewiozły 350 tysięcy osób. Jak podała spółka, podobnie jak w poprzednich latach, największym zainteresowaniem cieszyły się połączenia między Warszawą a Trójmiastem, Krakowem i Poznaniem. I jeszcze Real Madryt, który wprowadził do sprzedaży w swoim oficjalnym sklepie limitowaną edycję koszulek z napisem Leon XIV. To po tym, jak papież wyraził poparcie dla klubu ze stolicy Hiszpanii. Fani Realu i papieża mogą kupić sobie taką koszulkę za 195 euro.
0: Sport w Rock Radio.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Maja Chwalińska po finale tenisowego turnieju French Open wróciła dziś do kraju. Szczęśliwa, ale też bardzo zmęczona.
7: Ja bym najbardziej teraz chciała się dobrze wyspać i dobrze zjeść, szczerze mówiąc, to są moje priorytety. No za dużo nie spałam. Tutaj pani makijażystka zrobiła dobrą robotę, żeby zasłonić wiele niedoskonałości.
6: Jej najbliższy start to Wimbledon. W przyszłym tygodniu wyjaśni się, czy zacznie go od eliminacji, czy dostanie dziką kartę. Sezon na trawie już się rozpoczął. Dobrze dla Magdy Linety, która awansowała dziś do drugiej rundy turnieju w Hertogenbosch. Polska tenisistka pokonała Australijkę Kimberly Birrell 2-6, 6-1, 6-2.
0: Pogoda.
2: Wieczorem zachmurzenie umiarkowane i duże, w północnej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu, na krańcach północno-wschodnich możliwe także burze. Na termometrach wciąż od 20 stopni na Pomorzu do 26 na zachodzie.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Rock Radio wybuchowa klasyka rocka od The Clash, czyli Rock the Casbah z roku 82. Kawałek o tym, jak to pewien fikcyjny arabski król zakazywał w swoim kraju rockowej muzyki. A za inspirację posłużyła sytuacja w Iranie pod koniec lat 70. Przekaz cały czas jak najbardziej aktualny. Natomiast ja was zapraszam na stronę rockradio.pl, bo tam też mam dla was trochę aktualności. Na przykład o dniach Ursynowa. Tak jest, co roku Ursynów szykuje się na jedno z najważniejszych wydarzeń w swoim kalendarzu i tegoroczne dni Ursynowe odbędą się 12 i 13 czerwca, czyli w piątek i sobotę przy Kopiec Fila, a organizatorzy zapowiadają dwa dni pełne muzyki, rodzinnych atrakcji i miejskiej integracji. Na scenie pojawi się 10 artystów reprezentujących naprawdę różne gatunki, a to dopiero początek przygotowanych niespodzianek. No i żeby nie być gołosłownym, to faktycznie w tym roku na dniach Ursynowe zagrają między innymi Myslowic, Kult, Peja, Ich Troje czy Dawid Kwiatkowski, więc faktycznie będzie naprawdę z czego wybierać. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl. Rock Radio jak co roku ma patronat medialny nad całą imprezą, także tam was zapraszamy, a my teraz lecimy dalej z Queen. We will rock you.

0: Rock Radio, klasyka rocka idealnie płynie razem z tym już późnym popołudniem poniedziałkowym. T-Love i King, czyli przypominają nam się lata 90. Natomiast za chwilę przeniesiemy się do końcówki lat 80. Przypomnimy sobie, jak wtedy Eric Clapton współpracował między innymi z Philem Collinsem, no i jak panowie wylansowali pewien znakomity hit, którego do dziś słucha się świetnie. Bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Rock Radio.

Nie wiem jak wy, ale ja przy tym kawałku zawsze mam ciary, nieważne ile razy bym go słuchał. A mogę bez końca. Shine on you Crazy Diamond, czyli Pink Floyd. Jest rock radio, jest klasyka rocka, rodem z albumu Wish You Were Here. Jeden z w ogóle moich ulubionych albumów wszechczasów. Natomiast ja jeszcze przypominam, że dziś po godzinie 22:00 jak zwykle będzie audycja Niezły Gość i dzisiaj Kuba Kaleta porozmawia ze stand-uperem, improwizatorem, a także szachistą i autorem książki oraz laureatem pierwszego sezonu komediowego formatu Masz Minutę, Marcinem Chmielem. Marcin wyjaśni, dlaczego musiał sprzedawać swoją książkę na turniejach szachowych, wytłumaczy, dlaczego pewien garbaty erotoman gawędziarz nie porwał publiczności, no i zostanie też oficjalnie przeproszony za fatalny wywiad. Oj, naprawdę, to już jest dużo w tej zapowiedzi, a co będzie jeszcze, to sam jestem naprawdę ciekaw. Trzeba koniecznie włączyć Rock Radio po 22:00, no i posłuchać rozmowy Kuby Kalety z Marcinem Chmielem, ale to po 22:00. Teraz na rozkładzie mamy z kolei Nirwanę i epokowy kawałek Smells Like Teen Spirit w Rock Radio.

Zawsze, gdy słyszę ten kawałek, to naprawdę mocno się uśmiecham, bo pojawił się w jednym z moich ulubionych seriali komediowych wszechczasów, czyli Jak poznałem waszą matkę. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles, lata 80. w Rock Radiu. I jeszcze sobie w tej dekadzie pozostaniemy. Steve Miller przypomni nam jeden ze swoich największych hiciorów już za chwilę, także nigdzie nie uciekajcie i pamiętajcie, by mieć włączoną aplikację Rock Radia.

0: drodze.
1: Na Mazowszu na Krajowej 50 między Wiskitkami i Sochaczewem doszło do awarii ciężarówki. Wprowadzono tam ruch wahadłowy. Utrudnienie też w Wielkopolsce na drodze krajowej numer 92 między Miedzichowem a Lwówkiem. Droga została tam zablokowana. A dziś w nocy zamknięta będzie nitka tunelu pod Luboniem Małym w kierunku Nowego Targu. Dodatkowo między 1 a 1.30 wstrzymany zostanie także ruch w kierunku Krakowa. To oczywiście na Zakopiance.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: W Rock Radio klasyka rocka od Twisted Sister, a my już powoli dobijamy do 19:00. Za chwilę jak zwykle o tej porze newsy, a zaraz po nich jeszcze więcej klasyki rocka na ten zbliżający się poniedziałkowy wieczór. Wystarczy, że z nami zostaniecie i będziecie mieć cały czas na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Tu Rock Radio.

0: Poranek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Hej, Turysiek Brzeziński. Po 19:00 przypomnimy sobie świetne numery Blondie, Patti Smith i nie tylko. A teraz czas na newsy.
2: Kapituła Orderu Orła Białego zakończyła obrady. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc. Powiemy też o staraniach, by język śląski wylądował na liście UNESCO.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Po kilku godzinach zakończyła się obrady kapituły Orderu Orła Białego. Kapituła przedstawiła swoją opinię prezydentowi. Karol Nawrocki podejmie decyzję w odpowiednim czasie, poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Chodzi o kwestię odebrania orderu nadanego Wołodymyrowi Zełenskiemu. Pomysł ten pojawił się potem, gdy pod koniec maja prezydent Ukrainy nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. NFZ sfinansuje kluczowe badania w walce z rakiem płuc, czyli niskodawkową tomografię komputerową. To założenia projektu rozporządzenia, który dziś trafił do konsultacji społecznych. Dotychczas badanie było dostępne jedynie w ramach pilotażu. Teraz, podobnie jak w przypadku mammografii czy cytologii, pacjent, który spełni kryteria wiekowe i zdrowotne, nie musiałby ponosić żadnych kosztów. Węgierski rząd wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do osobistego stawienia się w celu wyjaśnienia okoliczności przyznania im statusu uchodźcy za rządów Viktora Orbana. Dalsze decyzje Węgier będą miały wpływ na starania polskiego rządu o sprowadzenie Ziobry z USA. Jeśli Węgry uznają, że dokumenty zostały wyłudzone, mogą je uchylić, a wtedy polski minister zwróci się w sprawie Ziobry do ICE, czyli amerykańskiego urzędu imigracyjnego, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
3: Zapytam wprost, czy jest lex Ziobro w Stanach Zjednoczonych, czy też Ziobro musi być traktowane tak jak każdy inny, który przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych.
2: A były minister sprawiedliwości za czasów rządów PiS i jego były zastępca podejrzani są o przestępstwa związane z działaniem Funduszu Sprawiedliwości. Rada Unii Europejskiej zatwierdziła przepisy wzmacniające prawa ofiar przestępstw. Nowa dyrektywa upraszcza zgłaszanie takich incydentów oraz uzyskiwanie pomocy. Przepisy lepiej chronią też dane osobowe ofiar. W całej wspólnocie powstanie również telefon zaufania, gdzie pod numerem 116006 takie osoby będą mogły szukać wsparcia. Język śląski jako nośnik kultury na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. Taki jest nowy cel starań środowisk regionalistów, którzy zmierzają do ochrony międzynarodowej śląszczyzny. Więcej o tym nasz reporter.
4: Formalne starania o wpis na listę UNESCO będą poprzedzone umieszczeniem języka śląskiego na krajowej liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Wniosek przygotuje dr Beata Piecha-Fanshagen, która odpowiada m.in. za wniosek o wpisanie Górniczej Barwórki na listę UNESCO.
5: Już samo to, że ludzie, którzy gadają od iluś tam pokoleń, zostaną nazwani depozytariuszami, czyli tymi, którzy są właścicielami jakiegoś skarbu, czegoś bardzo cennego, będzie naprawdę świadczyło o tym, że ta konwencja spełnia swoją rolę.
4: Liderem działań jest europoseł Łukasz Kochut.
6: Musimy trochę skoczyć w taką boczną ścieżkę międzynarodową, żeby docelowo uznać język śląski za język regionalny, kiedy oczywiście nastąpi taki czas, że prezydent Polski będzie osobą otwartą także na język śląski i Ślązaków.
4: Dotychczasowe próby uznania śląskiego za język regionalny nie powiodły się, prezydenci Andrzej Duda i Karol Nawrocki zawetowali przyjęte przez parlament ustawy.
2: O czym informował Grzegorz Kozioł.
0: Sport w Rock Radio.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Nowa królowa polskiego tenisa, niespodzianka roku i drobna kobieta o psychice giganta. Tak o Maji Chwalińskiej, która wróciła dziś do Polski z turnieju Rolanda Garrosa, mówili fani zebrani na lotnisku Chopina w Warszawie. Do samochodu odprowadzał ją tłum.
8: Każdy co chwilę podnosi się na stopach. Do góry, żeby ją zobaczyć. A ona jest malusieńka. Ciężko ją dojrzeć.
9: Takie duże zainteresowanie na pewno nią jeszcze wybuchnie.
7: Maja Chwalińska od dziś jest 21. tenisistką światowego rankingu. Siatkarski projekt Warszawa ma nowego trenera i to z wysokiej półki. Został nim Włoch Roberto Piazza, który ostatnio prowadził Allianz Milano i reprezentację Iranu.
0: Pogoda.
2: Noc w większości kraju zapowiada się dość spokojna. Opadów możemy spodziewać się jedynie na zachodzie, inaczej będzie jutro. Padać może właściwie w całej Polsce. W nocy termometry na przeważającym obszarze pokażą od 10 do 13 stopni.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

No i teraz będę miał tak, że do końca tego dnia będę to sobie w głowie nucił. Nawet jak będę zasypiał, to pewnie to gdzieś tam będzie mi się pałętało między uszami. Nieśmiertelna klasyka rocka od Patti Smith, czyli Because the Night. Jest Rock Radio i jest klasyka rocka. Ja natomiast zapraszam was na stronę rockradio.pl. Tam możecie jak zwykle poczytać coś ciekawego, rozwiązywać quizy, ale też można nadrobić rozmowy z niezłymi gośćmi Rock Radia. Można też głosować na klasyczną dziesiątkę, czyli waszą ulubioną listę przebojów, rockową listę przebojów, dodajmy. I już teraz możecie głosować na wydanie numer 204. A wśród 50 propozycji kawałków, które tam znajdziecie, macie numery Foreigner, Lady Punk, Republiki, Status Quo, Tiltu i nie tylko. Możecie też nam wysyłać swoje propozycje numerów, które chcielibyście zobaczyć w takim głosowaniu, a później usłyszeć już w trakcie finałowej dziesiątki. Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie rockradio.pl, a jeszcze przypominam, że na naszej stronie możecie słuchać Rock Radia, jeśli macie tylko internet. Nie trzeba żadnego innego zasięgu. No to my lecimy teraz dalej, a konkretnie to lecimy dookoła świata razem z Oasis. All Around the World w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka.

Police i Walking on the Moon. Jest rock radio i jest klasyka rocka. Pamiętam, jak pewnego razu Geddy Lee z zespołu Rush mówił o tym właśnie, jaką wielką inspiracją dla brzmienia w latach 80. tego zespołu byli właśnie panowie z The Police, a Rush zresztą minionego wieczoru w Stanach Zjednoczonych zagrał swój premierowy koncert w ramach trasy 50 Something Tour, która także dotrze do Polski w marcu przyszłego roku. Konkretnie panowie zagrają w Krakowie. Jeszcze są miejsca jakieś, z tego co się orientuję, więc jeśli się zastanawiacie, co robić pewnego wieczoru marcowego w Krakowie, no to macie niezłą podpowiedź z mojej strony. A zresztą w jakiej formie jest Rush, możecie już teraz sprawdzać w internecie. Są, dodam tylko, w naprawdę bardzo dobrej formie. A my teraz w Rock Radio słuchamy Liquido, Narcotic.

Radiu Klasyka Rocka idealna pod ten poniedziałkowy wieczór. Za chwilę posłuchamy Guns N' Roses, Simona i Garfunkela i nie tylko, także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.

Rock Radio, klasyka rocka od Bon Jovi i tym kawałkiem się już z wami żegnam. Wielkie dzięki za dziś. Jestem z wami jutro od godziny 15, a za chwilę pojawią się tu newsy, więc bądźcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Na zegarach już 20, więc to pora na newsy i pogodę.
2: Jest areszt dla 20-latka podejrzewanego o zabicie dziewczyny. Papież spotkał się z osobami wykorzystanymi seksualnie przez duchownych. Powiemy też o pierwszym na świecie tunelu dla pełnomorskich statków.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka, zapraszam. Jest tymczasowy areszt dla 20-latka, którego prokuratura podejrzewa o zabójstwo 16-letniej dziewczyny w Białej Podlaskiej. Zdaniem śledczych zadał dziewczynie liczne ciosy nożem, w wyniku których zmarła. Sąd po przesłuchaniu zdecydował o tymczasowym aresztowaniu Dominika F. na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzutu i złożył obszerne wyjaśnienia. Nie był dotychczas karany sądownie. Za zabójstwo grozi mu dożywocie. Papież Leon XIV spotkał się w Madrycie z ofiarami wykorzystania seksualnego ze strony duchowieństwa. Watykan przekazał, że każda z 6 obecnych na spotkaniu osób przedstawiła papieżowi propozycje dotyczące tego, jak uczynić reakcję Kościoła na tak dramatyczne przypadki bardziej skuteczną. Papież miał zapewnić o swoim zaangażowaniu na rzecz tego, by otrzymane propozycje stały się podstawą dalszych wysiłków. W ostatnich latach Hiszpanią wstrząsnął skandal związany z pedofilią w Kościele, który teraz zaczyna być rozliczany. Według niezależnego raportu Rzecznika Praw Obywatelskich w ciągu ostatnich 50 lat ponad 440 tysięcy osób w Hiszpanii doświadczyło nadużyć w środowiskach kościelnych. 250 mln zł i prawie 200 nowych miejsc pracy. Amerykański gigant Collins Aerospace rozbudował swoją fabrykę w Tajęcinie pod Rzeszowem. Tworzone są tam części podwozia do Boeingów i myśliwców F-35. Szczegóły zna Marcin Starzec.
3: Amerykański gigant technologiczny jest jednym z największych na świecie dostawców części do samolotów cywilnych i wojskowych. Polski oddział jest największym poza amerykańskim pod względem liczby zatrudnionych pracowników, mówi Mariusz Tomiak, dyrektor generalny Collins Aerospace, Tajęcina i Krosno.
4: Tajęcina i drugi zakład tutaj niedaleko, na Podkarpaciu, w Krośnie, są liderami w dostarczaniu podwozi lotniczych.
3: A dla gminy Trzebownisko to kolejny impuls rozwojowy, mówi wójt Sławomir Porada.
5: To wiąże się z napływem nowych osób, ale również będą chcieli mieszkać niedaleko tej fabryki.
3: A to nie koniec lotniczej ekspansji wokół Jasionki. Wkrótce ruszy rozbudowa rzeszowskiego zakładu Pratt & Whitney za ponad 360 mln zł.
2: Bombardowania, rakiety przelatujące nad głowami i uchodźcy czekające na pomoc. W takich warunkach od ponad tygodnia pracują w Bejrucie wolontariusze z województwa śląskiego, którzy przygotowują posiłki dla osób uciekających przed wojną. Po niedzielnym ataku Izraela na stolicę Libanu i odwecie Iranu sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna. Wszyscy liczą na to, że sytuacja się uspokoi, mówi organizator Mikołaj Rykowski z Fundacji Wolne Miejsca.
6: W zasadzie wyglądało na to, że ta sytuacja być może będzie tylko incydentem, ale napięcie rosło od kilku dni tutaj bardzo, bardzo mocno.
2: Dziennie wolontariusze przygotowują posiłki nawet dla 10 tysięcy osób, a według szacunków uchodźców może być 1 000 000. W Norwegii powstaje pierwszy na świecie tunel dla pełnomorskich statków. Statship Tunnel ma powstać pod półwyspem Strandlandet na zachodnim wybrzeżu Norwegii. Szeroki na 37 metrów i długi na prawie 2 kilometry tunel pozwoli statkom omijać jeden z najtrudniejszych odcinków norweskiego wybrzeża. Koszt niemały, bo nawet do 10 miliardów koron, czyli prawie 4 miliardy złotych.
0: Pogoda.
2: W nocy deszcz możliwy na zachodzie, termometry pokażą od 10 do 16 stopni. Jutro w przeważającej części kraju upalnie, nawet 29 stopni w pasie od Mazowsza po południowy wschód. Deszcz, a także burze również z gradem, możliwe też prawie wszędzie. Wyjątkiem będą krańce wschodnie.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Marcin Chmiel, cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Marcin Chmiel jest komikiem, improwizatorem i Marcin zwyciężył również pierwszy sezon programu Masz Minutę. Powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy, jakie popełniają właśnie początkujący komicy?
2: Miałem o tym właśnie rozmowę z moim kumplem wspaniałym, Amadeusem Cichulskim, nie tak dawno. Dlaczego jest tak, że ktoś wychodzi i ma martwą ciszę od początku i jedną z takich fundamentalnych rzeczy, o których bym powiedział, jest brak autentyczności? Taką pamiętam anegdotkę, którą Maciek Adamczyk opowiadał, że na ich open mic'i przychodził bardzo długo taki typ, który cały czas opowiadał o tym, ile on to lasek nie wyrupał, cytując jego słowa, i miał na plecach ogromnego garba. I oni wszyscy czekali na sali, aż on powie coś o tym garbie. Jakoś odniesie się do tego, a on cały czas, że wyruchałem te laski w klubie i nikt mu nie wierzył. No bo wiadomo, że on nie odniósł się do tego i czujemy jakieś takie kłamstwo. Ja pamiętam taki open mic, na który wyszedł facet i on pierwsze zdanie, jakie powiedział, to no bo ja dużo ruchałem. I potem zagrał 10 minut w kompletnej ciszy. Bo jeżeli ktoś tak mówi... I jeszcze do tego jego aparycja w ogóle sugeruje coś innego, a u niego tak było, no to widz ma takie, to nie jest prawda. Mhm. Ja nie czuję, nie chodzi o to, żeby w stand-upie zawsze śledzić tą prawdę 1:1, bo ktoś powie, a nieprawda, było tego dnia nie 30, tylko 29 stopni. Wiadomo, że detale można jakoś tam podkoloryzować, ale nie może być tak, że ja fundamentalnie nie wierzę ci jako postaci, jak ty wychodzisz na scenę. No bo wtedy jak ja mam się śmiać z tego, co ty mówisz?
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Odkrywki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. I dziś porozmawiamy o zespole Śmierć Kliniczna oraz o ich dwustronnym singlu. Na stronie A znajduje się utwór Nasza Edukacja, na stronie B Nienormalny Świat. O, został zaproponowany przez Artura w komentarzu na Facebooku i może od początku. Zespół Śmierć Kliniczna to zespół z Gliwic, który tworzył w latach 81-86. Tworzył muzykę punkową, jazzową i jeszcze z elementami reggae.
1: Oni brzmieli trochę jak połączenie muzyki zespołu Dub z muzyką Mr. Zup i WW. I to nie jest pierwsza wizyta Śmierci Klinicznej w cyklu Białe Kruki, dlatego że oni byli już u nas w połowie lutego na naszej antenie. I warto jeszcze dodać, że ten singiel, o którym dzisiaj rozmawiamy, on został nagrany w 1983 roku.

0: Pod koniec istnienia śmierci klinicznej w tym zespole na gitarze grał Leszek Biolik, który później będzie zasilać skład Wilków i Republiki, a na saksofonie grał w śmierci klinicznej, co ciekawe, Mateusz Pospieszalski, najlepiej znany z takich zespołów jak WW czy Manam, więc to skojarzenie z twórczością WW jest chyba nieprzypadkowe. Co ciekawe, na dyskografię śmierci klinicznej składają się w sumie same kompilacje w liczbie 4. Ta ostatnia wyszła w ubiegłym roku i to jest taka składanka koncertowa o podwójnym tytule. Na żywo z Kinoteatru X, Gwarek 84. No i na większości tych właśnie składanek pojawiają się oba numery, które dzisiaj omawiamy, czyli zarówno Nasza edukacja, jak i Nienormalny świat.
1: Oba te numery pochodzą z 83 roku. Nienormalny świat to jest największy hit zespołu,
0: który ja w ogóle poznałem dzięki składance Polska w rytmie reggae, wydanej w 2009 roku, tak? No i Nienormalny świat to jest reggae, tylko że to jest takie reggae zimnofalowe, takie nowofalowo-zimnofalowe, takie nerwowe, niepokojące. Wiele polskich zespołów właśnie w latach 80. nagrywało muzykę w tego typu klimatach. To jest bardzo przyjemny numer. A Nasza edukacja nosi również tytuł alternatywny Edukacja kopulacja. No tutaj nie można nie zauważyć pewnej takiej maestrii w zabawie słowem i to jest kawałek, który ma taki nerwowy rytm, bardzo charakterystyczny również dla polskiej nowej fali. No i to jest kawałek, który jest takim antyszkolnym manifestem.
2: Białe kruki klasyki rocka.

0: niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Marcin Chmiel, cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Marcin Chmiel jest komikiem, improwizatorem i Marcin zwyciężył również pierwszy sezon programu Masz Minutę. I chciałem od razu też Cię przeprosić.
2: O,
1: ale się tu zaskoczony.
2: Już się pojawił grzech, a jeszcze się nie
1: wydarzy. Nie, wiesz co, dlatego, że popatrz. Trafiłem na wywiad dla takiego portalu, którego udzieliłeś, tego wywiadu, ty.
2: Na portalu? A jak się portal nazywał?
1: Mogę powiedzieć, co są trzy litery.
2: A, wiem, to no. Lokalna telewizja myślenicka.
1: Tak,
2: pamiętam.
1: I no. Powiem ci, że sobie nawet zrobiłem notatki podczas tej rozmowy. Co ten typ prowadzący k***a pierdoli? On był po prostu prowadzący totalnie nieprzygotowany do tej rozmowy.
2: Tak mówisz?
1: No był totalnie nieprzygotowany. I chciałem cię przeprosić w imieniu całego środowiska dziennikarskiego, że...
2: Za tego człowieka.
1: Tak, za ten wywiad. Dlatego, że on powiedział, no to tutaj jest Marcin Chmiel, opowiedz nam coś o sobie. No to typie, po prostu masz czas, żeby się przygotować do tej rozmowy, tak? No wiesz, to było pierwsze pytanie. Drugie pytanie to było...
2: Musiałem być straumatyzowany tym, bo wyparłem to z pamięci.
1: Znaczy nie, w ogóle wywiad jako taki dla debiutującego pisarza, dla debiutującego aktora, to jest super sprawa. To jest w ogóle, wiesz, promocja twojej twórczości ekstra, tak? To
2: nie, no ja
1: świetne,
2: się bardzo cieszyłem, że ktoś chce mnie słuchać.
1: Tak, nie? Ale po prostu to była jakaś fuszera. I teraz tak.
2: Ty się warsztatowo oburzasz, tak?
1: Tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że to na twoich barkach spoczywało w ogóle... Byłeś takim atlasem podczas tej rozmowy, bo to na twoich barkach spoczywało po prostu poprowadzenie tej rozmowy, pociągnięcie jej. Tak, bo pierwsze pytanie to było opowiedz coś o sobie, czyli nie znam cię totalnie, tak? W ogóle się nie... Wiesz, czy jakiś koleś tutaj się pojawił w studiu, nie wiem kto to jest, tak? No to niech
2: zrób
1: coś
2: sztuczkę
1: o sobie... Tak, dokładnie tak. Coś powiedz
2: ale,
1: ciekawego.
2: Ale kurczę, właśnie widzisz, ja się dowiaduję no. Cały czas o życiu. Ja mam no. Takie chyba podejście, że jestem za grzeczny na to wszystko, bo ty mi mówisz, no. Tu dziennikarz powinien być gotowy,
1: no, powinien
2: tu wydawca
1: być gotowy.
2: Nie powinien brać od ciebie hajsu za wydanie książki.
1: Chodzi o to, że tak, że po prostu ten pan, który przeprowadził tę rozmowę z tobą, uważam, że nie poświęcił nawet chwili, żeby sprawdzić, kim jesteś, o czym jest twoja książka i żeby na podstawie tych informacji jakoś bazować, bo pierwsze pytanie to było opowiedz coś o sobie, czyli po prostu jakiś koleś se przechodził korytarzem, to go zgarnąłem, tak? Dalej, o czym jest twoja książka? No jasne, nie wszyscy mają czas, żeby przeczytać, wiesz, 300 stron książki, ale no to wystarczy chociaż, nie wiem, zacząć, tak, czytać, cokolwiek.
2: Tak.
1: I po prostu w trakcie rozmowy, no to teraz uwaga, przeczytam opis na czwartej stronie okładki, tak, no po prostu wielka sztuka.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W składzie, co ja gadam w ogóle? W studiu skład jest taki, że ja jestem Kuba Kaleta i to mówię teraz, w tym momencie, ale ze mną jest również Marcin Chmiel. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry Państwu.
1: Marcin Chmiel jest komikiem, improwizatorem i Marcin zwyciężył również pierwszy sezon programu Masz Minutę.
2: Tak,
1: wszystko
2: udało
1: się zgadza. Dobra, my zaraz będziemy oczywiście tutaj wyjaśnić, o co chodzi, ale Marcin również jest z wykształcenia prawnikiem.
2: Mam magistra.
1: Może no to jesteś tak. Ja jestem z wykształcenia psychologiem, ale nie praktykującym w tym zawodzie, więc...
2: O tak? Naprawdę?
1: Tak, no tak, ale to nie ma żadnego znaczenia w tym.
2: Taka ciekawostka.
3: To nie jest ważne.
1: To nie jest ważne, no. No więc z wykształcenia prawnik, szachista.
2: Tak, czynny szachista od 7 roku życia. Można wręcz powiedzieć, że uzależniony człowiek, bo nawet teraz szykuje się do kolejnego turnieju, w którym będę grał. No i to chyba już w tym momencie jest rzecz, bez której żyć nie mogę.
1: Czyli człowiek uzależniony od bicia konia.
2: Można tak powiedzieć, bardzo klasycznie, notorycznie,
1: przepraszam. Kurde, dobra.
2: Nie, to nie mam absolutnie, to już jest folklor, wiesz.
1: Tak, ja dobra, nie, bo to jest, wiesz co, to jest...
2: Jeszcze jest posuwanie damy, to jest
1: tak,
2: alternatywny.
1: Wiem, to fakt, pamiętam. Ale wiesz co, ludzie, którzy nawiązują do oryginalnych nazwisk czyichś, myślą, że są super oryginalni w tych swoich żartach, a tymczasem osoba, której dotyczy ten żart na przykład, słyszy to milion razy. I ja, mając tę świadomość, po prostu staram się takich słabych żartów nie zasuwać. Myślałem, że tutaj zabłysnę, ale z drugiej strony to opamiętanie przyszło o pół sekundy, wiesz, za późno. Tak jasne. No nie wiem, tak jak na przykład, wiesz, rozmawiasz z kimś, kto ma nazwisko Lewandowski, no mówisz, twój wujek jest znanym piłkarzem, a tak naprawdę nie.
2: Słyszałem taką historię w jakimś wywiadzie pana Andrzeja Grabowskiego, że on notorycznie słyszy panie Fertku.
1: To jest w ogóle bardzo znany motyw, tak, że Andrzej Grabowski, nikt nie przewidział, że się Andrzej Grabowski pojawi w naszej rozmowie tutaj.
2: Ja też nie,
1: no, nie planowaliśmy tego.
2: Rzuciłem tą kartą.
1: Tak, ale dobrze, fajnie. Ja lubię te karty właśnie rzucane na stół, bo ja potem je rozgrywam po swojemu.
2: No to graj. No.
1: Zobaczmy to. Andrzej Grabowski to jest w takim środowisku aktorskim chyba aktor, który ma największy problem z tym utożsamianiem postaci, którą gra, z nim samym. I faktycznie, kiedy 20 parę lat temu Świat według Kiepskich wchodził na antenę, to przez parę albo paręnaście ładnych lat Andrzej Grabowski słyszał wielokrotnie na ulicy: o, panie Fertku, coś tam, na browara pana i tak dalej, no nie? I jeżeli mówimy właśnie o aktorach, którzy są utożsamiani ze swoją rolą, no to pierwsze skojarzenie to jest właśnie Andrzej Grabowski.
2: No tak, dokładnie. Ta forma w pewnym sensie, ona przykleja się do ciebie do tego stopnia, że zaczyna wpływać na to, kim ty jesteś. No nie? I rozumiem tą złość w jakimś stopniu jego, że był utożsamiany do tego stopnia z tą rolą.
1: Tak, zwłaszcza, że Andrzej Grabowski jest na przykład również aktorem teatralnym, tak? I w sensie, granie lumpa po prostu, który, wiesz, łoi piwsko, no to nie jest jego szczyt umiejętności.
2: Oczywiście, tak? Ja byłem w Teatrze Stu bodajże, na jego monodramie, gdzie śpiewał piosenki Sergiusza Jesienina, to znaczy jego poezję w wersji śpiewanej. No i zobaczyłem, że to jest kompletnie inny obraz niż ten taki kreacja Fertka, która zresztą też była fajną satyrą społeczną. Nie, ale...
1: Tak, tak, dlatego że w ogóle Świat według Kiepskich to jest taki tekst kultury wielopoziomowy, dlatego że to jest oczywiście z jednej strony satyra na jakąś tam, powiedzmy, klasę robotniczą, powiedzmy, tak, czy w ogóle na nas Polaków, ale z drugiej strony tam jest też wiele innych poziomów nawiązań do różnych tekstów kultury, na przykład humor abstrakcyjny. Kurde, to nie miała być audycja o Andrzeju Grabowskim, nie Świecie według Kiepskich.
2: Natomiast, sorry, że takie
1: nie, ale spoko, ja to bardzo lubię.
2: Ale to jest wiesz, ciekawa rozmowa o komedii, dlatego że to, o czym mówisz, w komedii nazywa się mappingiem, czyli ten zabieg, który Świat według Kiepskich w wielu odcinkach stosował, polegający na tym, że mamy bohaterów i wrzucamy ich w jakieś konteksty. Nie jestem pewien, czy taki odcinek powstał, ale powiedzmy, że wrzucamy ich w Ojca Chrzestnego, wrzucamy ich w jakąś scenę z Biblii. Pamiętam, że kiedyś widziałem odcinek, który był inspirowany rosyjską literaturą, bo zaczyna się tak, że Ferdek wchodzi do tego kibla, który stoi na tym piętrze i znajduje książkę albo Tołstoja, albo już nie pamiętam jakiego autora, ale zaczyna ją czytać i widzi w głowie obraz rosyjskiej szlachty z XIX wieku. No i to wszystko jest w tej konwencji. I to jest właśnie mapping, kiedy wrzucamy bohaterów w taki inny kontekst, próbujemy pokazać ich świat, ale na przykład narracją biblijną, narracją Ojca Chrzestnego, każdą inną.
1: No to jeszcze w takim razie, wracając do głównego wątku naszej rozmowy, jesteś również autorem książki.
2: Tak.
1: O czym będziemy za czas jakiś rozmawiać. Natomiast biorąc pod uwagę, że tak naprawdę, jeśli chodzi o twoje takie stand-upowe doświadczenie, przynajmniej bazując na tym, do czego dotarłem na drodze wytężonego, pogłębionego researchu, to twoje doświadczenie stand-upowe jest stosunkowo niewielkie, ale przed stand-upem była improwizacja.
2: Tak, to jest prawda.
1: Powiedz mi w takim razie, jak długo improwizowałeś, zanim zająłeś się stand-upem?
2: W tym momencie impro, no to już jest u mnie jakieś 9 lat występów. Zacząłem w roku 2016. To znaczy, też ciężko określić, kiedy taki faktyczny start ma miejsce, bo pytanie brzmi, czy jak chodzisz na jakieś otwarte wieczory i próbujesz się skonfrontować z tym, czy jesteś, czy nie jesteś śmieszny, i to wszystko trwa. Czy w momencie, w którym jakby startujesz z występami i biletujesz te występy, czy to jest moment faktycznego startu? No takie moje pierwsze wyjście na scenę było w roku 2016, no i trwa do dzisiaj, bo ja do tej pory improwizuję, zwłaszcza z moim kumplem z duetu Amadeusem Cichulskim, z którym gramy regularnie w resorcie komedii. Natomiast no, tych występów było sporo i improwizacja dała mi podwaliny pod stand-up. Tak patrzę na to z tej perspektywy po latach.
1: A to jest w ogóle ciekawe, dlatego że może nie często, ale zdarza się tak, no powiedzmy, że często, tak, przyjmijmy tutaj ten kwantyfikator, że właśnie ludzie, którzy zajmują się impro, później jakoś tak płynnie przechodzą do stand-upu. I mam tutaj dwa przykłady. Karolina Pańczyk na przykład.
2: Moja bardzo dobra koleżanka.
1: I kiedyś też była niezłym gościem i można sobie na rockradio.pl posłuchać rozmowy z Karoliną. To była bardzo fajna rozmowa. Ale na przykład również Mateusz Płocha, który też no, zajmował się improwizacją, a potem zajął się stand-upem. Akurat Mateusza nigdy nie poznałem osobiście, natomiast jestem wiernym słuchaczem podcastu, który współprowadzi, czyli Samca Beta.
2: Z Tomkiem Skrzypkiem, z tego co pamiętam? Czy to nie jest?
1: Nie. Samiec Beta to jest podcast, który prowadzi Mateusz Płocha oraz Szymon Żurawski.
2: A, Szymon Żurawski. Tak, no Mateusz jest bardzo fajnym człowiekiem, też świetnym komikiem i też ma ogromne doświadczenie improwizacyjne. No grupa, w której grał, Improkracja, no to jest jedna z topowych polskich grup, więc jest takie przejście faktycznie dość często się zdarza.
1: I powiem ci, że właśnie chyba muszę jakiś pretekst znaleźć, żeby tutaj Mateusza ściągnąć.
2: Wystarczy jeden telefon.
1: No tak. To jest do wszystko do, wiesz, do zorganizowania. No dobrze. No dobrze, zresztą wystarczy jedna wiadomość na Facebooku albo na Instagramie. No hello, prawda? Jesteśmy w XXI wieku.
2: Tak, no. Mateusz też jest bardzo fajnym gościem. Myślę, że będzie chętny, żeby być gościem też w studio tutaj.
1: No i zrobiliśmy tutaj, wiesz, taki zaczyn, można powiedzieć, pod to, żeby tu... Mateusz nawet nie wie, że w tym momencie go obgadujemy.
2: Ja jestem jego emisariuszem w tym momencie, ale znamy się tak prywatnie na stopie koleżeńskiej. Graliśmy parę razy w różnych projektach.
1: No to w takim razie możesz mu przekazać, że w Rock Radio jest typek, który słucha Samca Beta.
2: O, no to przekażę.
1: I bardzo lubi. Bo ja słucham dwóch podcastów tylko w swoim życiu, dlatego że po prostu inne mi nie podchodzą.
2: Po prostu życie jest za krótkie na trzy podcasty.
1: Też. Nie, życie jest za krótkie, żeby odsiewać z tego podcastowego...
2: błota samorodki.
1: No... tak, nie chcę, żeby to brzmiało lekceważąco w stosunku do innych dobrych podcastów, których nie znam na przykład. Natomiast takie dwa samorodki podcastowe to jest Samiec Beta oraz Podcastex.
2: Też słyszałem, że jest bardzo fajny.
1: Polecam. Jeśli nie słuchałeś, to musisz zacząć.
2: No właśnie, ja też muszę poobczajać, bo z moim kumplem, wspomnianym tutaj Amadeusem Cichulskim, będziemy wznawiać nasz bardzo niszowy kiedyś, ale teraz pewnie z większą pompą rozkręcony podcast Amadeus and Chmiel.
1: Wiem, że prowadzicie, nie słuchałem. Szczerze się przyznam.
2: Nie ma problemu, bo mieliśmy dwuletnią przerwę, więc on dopiero będzie się wznawiał, ale jak coś, to się polecamy.
1: Dobrze, to jak się następnym razem spotkamy, to powiem, że przesłuchałem, bo faktycznie przesłucham. Dobrze, to w takim razie, jak zrobiliśmy taki przydługi wstęp, to warto w końcu przejść do pretekstu, pod którym się tutaj spotkaliśmy, tak, dlatego że od początku tego roku, od początku stycznia jesteś w trasie ze zwycięzcami pierwszego sezonu programu Masz Minutę, czy tam formatu Masz Minutę. Zanim o samej trasie, no to trzeba też wyjaśnić słuchaczom i słuchaczkom, osobom słuchającym, hehe.
2: Lubię to subtelne hehe na końcu. Bardzo ładnie.
1: Dziękuję. Czym jest format Masz Minutę? Format Masz Minutę to jest jeden z takich, no, z formatów po prostu, i taka z dodatkowych atrakcji, która bazuje na konwencji stand-upowej. I Masz Minutę to jest taki talent show, tylko że dla komików.
2: Można tak powiedzieć, że to jest Mam Talent dla komików. Nawet przyciski ostatnio jako rekwizyt zgadzają się trochę z tym, co dzieje się w prawdziwym Mam Talencie. Jakkolwiek zabrzmiało to, jakbym teraz dyskredytował Masz Minutę. Ale bardzo polecam każdemu z Państwa, kto słucha teraz tej audycji, obejrzeć sobie na YouTubie przykładowe odcinki. Format polega na tym, że, jak nazwa wskazuje, wychodzi komik i ma minutę na scenie. Oceniają go 4 jurorzy. Jest to Mieszko Minkiewicz, Sebastian Rejent, Łukasz Kowalski i Adam Sobaniec, dla tych, którzy interesują się stand-upem. Albo po prostu gdzieś tam obcują z komedią. No, te nazwiska oznaczają całkiem spory status. Są to komicy z dużym doświadczeniem scenicznym, którzy występują wiele lat. Oni są jurorami tego występu, ale jest nimi także widownia zgromadzona w danym miejscu. Z reguły są to duże sale. Tam, gdzie ja grałem Masz Minutę, był to klub Hybrydy. Myślę, że to jest jakieś 300 osób na sali, ale wiem, że na przykład będzie edycja w klubie Stodoła. I tam już chyba wejdzie 500 osób, więc widownia jest spora. Stres oczywiście tak samo. No i taki uczestnik czy uczestniczka wychodzi na scenę i ma minutę, żeby pokazać swoje żarty. Jak już skończy swój występ, jest rozmowa z jurorami, która trwa, no, z reguły troszeczkę dłużej, czasami nawet do 10 minut, jak się fajnie klei. I na tej podstawie później, na koniec samego odcinka, jurorzy przyznają różne nagrody. Nikt nie wie, jakie będą nagrody w danym odcinku. Czasami jest to trasa, czasami jest to występ, który będzie nagrywany. Czasami są to symboliczne nagrody, w stylu Adam Sobaniec kiedyś przyznał 50 zł, z tego co pamiętam, albo jakieś podziękowania. Absolutnie jest to dowolna forma. Natomiast można wygrać też trasę, no i to się przydarzyło mi i trzem innym osobom, mianowicie Kacprowi Sygule, Kubie Rafalskiemu i Kubie Nyczowi, z którymi już się testowaliśmy. Ruszamy właśnie w styczniu w trasę.
1: No dobrze, no to w takim razie możemy powiedzieć, że od stycznia Marcina Chmiela oraz Kacpra Sygułę, Kubę Rafalskiego i Kubę Nycza można zobaczyć na jednej scenie w trasie zwycięzców programu Masz Minutę.
2: Dokładnie.
1: Niezłym gościem Rock Radio jest Marcin Chmiel. Już za chwilę porozmawiamy sobie trochę o improwizacji i trochę o publiczności, która się pojawia na występach.
0: Niezły gość w Rock Radio 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Marcin Chmiel. Marcin jest komikiem i od początku tego roku Marcin występuje również w trasie zwycięzców pierwszego sezonu programu, czy też formatu Masz Minutę. Wiemy już, że Marcin przed tym, jak zajął się stand-upem, zajmował się i zajmuje się cały czas impro. I powiem ci, że to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, dlatego że no, impro zakłada, że nie wiadomo, co się wydarzy na scenie, prawda?
2: Tak, dokładnie.
1: A jednocześnie ludzie, którzy się zajmują impro, prowadzą warsztaty z tego impro, tak?
2: Tak.
1: No i teraz pytanie takie, powiedzmy, od laika.
2: Czy to nie jest piramida finansowa? Tak myślałem.
1: Nie tak chciałem ubrać to pytanie, natomiast pytanie brzmi, czy można się nauczyć? Czy można się nauczyć improwizowania? O.
2: Myślę, że tak. Mhm. Myślę, że jak najbardziej. Ja wychodziłem na scenę z przekonaniem, że ja nie mam nic ciekawego do powiedzenia. I dopiero reakcje ludzi uświadomiły mi, że może jednak mam. Było to dla mnie też takie doświadczenie, które zbudowało moją pewność osobistą. Nie mówię nawet, że sceniczną, bo zacznijmy od takiej osobistej, jeżeli chcemy wychodzić na scenę. Natomiast wydaje mi się, że każdy ma w sobie jakąś śmieszność i improwizacja pomaga to wydobyć. Dlatego, że, tak jak powiedziałeś, nie wiemy, co się wydarzy. Musimy być w momencie. Musimy cały czas reagować na to, co się dzieje. Brzmi to przerażająco, ale jak człowiek już złapie te pierwsze zasady, to daje to naprawdę kawał wyzwolenia.
1: Jaką cechę powinien posiadać dobry improwizator?
2: Musi być bardzo dobrym słuchaczem. Musi być wrażliwy na to, co do niego w danym momencie trafia jako jakiś komunikat. Dlatego, że jeżeli ktoś z Państwa nie wie, improwizacja polega na tym, że powiedzmy dwójka aktorów wychodzi na scenę i dostają jakąś sugestię od widowni. Z reguły pytają o miejsce, o relację, jaka ich łączy, na przykład rodzeństwo, na przykład sąsiedzi, o jakąś taką dowolną sugestię i na tej podstawie bez żadnego scenariusza tworzą świat od zera. Grają scenkę, grają scenki, to może być jedna bardzo długa scena, która jest całym spektaklem, to może być kilka szybkich scen, te sugestie mogą być brane raz, mogą być brane kilka razy, więc taka kluczowa rzecz, żeby to wszystko działało w momencie, kiedy nie mamy żadnego scenariusza, nie wiemy, co powiedzieć, to jest to, żeby słuchać uważnie, co wysyła do nas nasz partner, jakie sugestie wystawia, jak reaguje na nasze zdania. I ta wzajemna forma, w której słuchamy się i tworzymy ten świat klocek po klocku, sprawia, że tworzymy jakieś obrazy, które często prowadzą do pięknych rzeczy. To jest bardzo satysfakcjonujące w improwizacji.
1: A czy miałeś do tej pory jakieś doświadczenia z heklerami podczas swoich występów?
2: Różnie się zdarzało, tak? Faktycznie było i nawet na improwizacji też byłem świadkiem niejednokrotnie. No, improwizacja jest sztuką, w której wiele rzeczy nie wychodzi, dlatego jest też dużo bardziej niszowa niż stand-up. Jest też w tym sensie, powiedziałbym, trudniejsza, że często jest tak, że jak wychodzę na jakiegoś open mic'a stand-upowego i mam 10 osób na widowni, no to stand-uperzy mówią, że to jest tragedia, a w impro nazywa się to sukces komercyjny, jeżeli chodzi o ilość widzów, co jest smutne. I radosne jednocześnie, bo mamy większą swobodę, ale były takie występy, że na przykład byliśmy w grupie 7-osobowej i graliśmy dla 3 osób. To człowieka bardzo wyrabia. No a heckling pojawia się wtedy, jak przychodzi ktoś, kto nie spodziewał się, że w improwizacji rzeczy wychodzą, no i ma poczucie zmarnowanego czasu, straconego hajsu za bilet, tego typu rzeczy. Pamiętam, że raz nam pani krzyknęła, nie wiem, czy nie będzie trzeba wypikować, ja p***dolę, co to za gówno. Więc jak człowiek słyszy coś takiego, gdzie jesteśmy w ciszy, na przykład jak spektakl nie idzie, no to może mu się to odbić na własnej samoocenie.
1: Tutaj powinienem zrobić gwiazdkę tak naprawdę dla tych, którzy nie znają tego stand-upowego slangu, powiedzmy, żargonu. Heckler to jest osoba, która utrudnia komikowi występ, na przykład jakimś dogadywaniem, albo, no tak, no po prostu przeszkadza tak naprawdę.
2: Dokładnie.
1: No więc dobrze, to czy masz w takim razie sposoby na takich gagatków?
2: Najlepiej jest szybko wyczuć energię, jaka panuje na sali. Jeżeli taka osoba przeszkadza i ewidentnie sprowadza nas na złą energię, to najlepszym sposobem, żeby tego więcej nie zrobiła, jest na moment nakierować na nią spotlight, czyli po prostu wypunktować to zachowanie, zwrócić uwagę, że ona w tym momencie przeszkadza pozostałym. Jest to dość specyficzne i zależy od przypadku, prawda? No bo czasami się zdarza, że heckler powie coś, co pasuje do kontekstu, nawet rozśmieszy widownię. No i to jest koszmar komika. Sytuacja, w której ktoś z widowni krzyknął coś i jest śmieszniejszy niż występujący. Trzeba się zawsze jakoś przed tym bronić. Ja staram się podchodzić do takich sytuacji zawsze z szacunkiem, ale też czuć tą energię, bo heckler tak naprawdę przeszkadza pozostałym. To znaczy, jeżeli próbuję wybić komika w trakcie opowiadania żartu, no to tracą na tym ludzie, którzy słuchali aktywnie i chcieli ten żart usłyszeć. Więc najlepiej wypunktować w tej sytuacji, że ktoś przeszkadza, odnieść się do tego, co powiedział. Z reguły jest tak, że ludzie są po stronie komika, dlatego że oni czują, że ktoś zaburza występ. Więc heckler przeważnie jest na przegranej pozycji od momentu, kiedy zaczyna, no ale może być to stresujące, jak ktoś słyszy właśnie obelgi pod swoim adresem.
1: No ale zdarza się też tak, że heckler jest po prostu pijany i do niego nie trafiają takie normalne argumenty, można
2: no,
1: powiedzieć.
2: No, to jest
1: tak?
2: Poważny problem, a najgorzej jak pijany jest występujący. Nie wiem, czy widziałeś ostatni odcinek Masz Minutę, jaki się pojawił w internecie.
1: Jeszcze nie.
2: Z Mateuszem Soką, polecam każdemu, żeby zobaczyć, bo była to specyficzna sytuacja. No trafił się pan, który występował pijany. I jurorzy mieli problem, bo on usilnie nie chciał zejść ze sceny. To jest nagrane. No i co w takiej sytuacji zrobić? No przecież nie będziemy się mocować z typem, no nie?
1: Powiem ci, że nie ma lepszej zachęty dla mnie. Na 100% obejrzę ten odcinek Masz Minutę.
2: No właśnie, jak ktoś szuka dymów, to tam też znajdzie, to też się zdarza na Masz Minutę.
1: Fajnie, fajnie, dobrze, to słuchaj, nie wiem, czy przysłałem twój podcast, ale akurat ten odcinek Masz Minutę obejrzę do naszego następnego spotkania.
2: Podoba mi się, jak zbudowałem cudzy kapitał w tym momencie. Nie no, chłopaki są super, polecam bardzo ich.
1: Nie, ale faktycznie masz tak, jasne, Masz Minutę oraz pokrewne formaty, to jest super rozrywka. Nie widziałem wszystkich, bo przecież wiesz, no Samiec Beta sam się nie przesłucha, tak?
2: Oczywiście.
1: Ale jak tylko mam chwilę, to staram się nadrabiać te zaległości. Tak w ogóle, to ja nie powiedziałem też tego na początku, a powinienem powiedzieć, że twoja komedia, którą prezentujesz na scenie, to jest świetny kontrapunkt dla takiego stereotypowego postrzegania stand-upu, dlatego że mówi się o tym, my o tym też rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że ludzie, którzy na przykład nie przypadają za stand-upem albo go nie lubią, mówią, że a stand-up to jest, to są tylko żarty o s**niu i o waleniu koni i o tym, że moja dziewczyna jest głupia. I faktycznie no, trzeba przyznać rację, że część komików, tych takich no, powiedzmy bardziej zasięgowych, lubi poruszać tego typu tematy, wiesz, na scenie. No i też mówi się o tym, że zresztą no też nie bezzasadnie, że w stand-upie dużo się przeklina. A to, co ty prezentujesz na scenie, jest totalnym zaprzeczeniem tego wszystkiego i powiem ci, że kiedy ja oglądałem twoje występy, to bardzo mi

0: też to, co zwracało uwagę, to to, że on po prostu ma świetną dykcję i to wykształcenie aktorskie.
1: Tak, on jest dyplomowanym aktorem.
0: Tak, tak, lalkarzem dyplomowanym. To wiem z podcastu.
1: O,
0: no właśnie, widzisz, ja to wszystko wiem tutaj. Dobra, nieważne.
1: Nie, mam pytań do takiego.
0: Nie, no wiesz, po 115 czy tam po 100 kilkunastu odcinkach tego podcastu, tak, po przesłuchaniu ich.
1: Wiesz,
0: no,
1: już co robił 16 października 1990.
0: Tak, tak, tak, wiem, ile książek przesłuchał w 2023, przeczytał w 2023 roku, tak, wiem, ile razy był w Stanach, w ogóle to jest dziwne strasznie, ale tak właśnie jest. Wszyscy, którzy słuchają jakiegoś podcastu albo w ogóle są zaznajomieni z jakąś twórczością tak bardziej, no to wiedzą, no bo siłą rzeczy buduje się jakąś taką relację jednostronną z tymi, wiesz, no w tym wypadku podcasterami tak naprawdę.
1: Tak, trochę taki off-top, ale w improwizacji też bardzo często dowiadujemy się, że widzowie widzą wszystko. Właściwie tak jestem skłonny twierdzić, że w stand-upie tak samo, bo widz może mieć różny poziom skupienia, różny poziom intelektu, ale jestem pod wielkim wrażeniem tego, jak on tak naprawdę może nie być świadomy, co oznaczają jego emocje, ale on wyczuwa na przykład fałsz, wyczuwa zdenerwowanie komika, jest bezbłędny w takim odczytywaniu reakcji, śledzeniu historii i no jest po prostu jak maszyna. Ludzie od razu wiedzą w improwizacji, że ci, którzy grają na scenie, o czymś zapomnieli, bo uruchają im się, jak grają na przykład historię, ale zaraz, to jest jego matka, czy to jest jego brat? Od razu wyczytują takie informacje, są bezbłędni w tym, więc też w jakimś sensie podcast jest bardzo podobny do tych form.
0: Tak, i podejrzewam też, że jeżeli ktoś na przykład słucha tych naszych podcastów w cyklu Niezły Gość, ja też często dzielę się jakimiś tam swoimi prywatnymi historiami, powiedzmy, i podejrzewam, że ludzie, którzy słuchają regularnie tych rozmów, które prowadzę, no to też wiedzą o mnie więcej niż bym się spodziewał, dlatego że ja czasem po prostu rzucam jakąś anegdotką, wiesz, z jakichś tam dawnych lat i potem o tym zapominam.
1: Tak, no. Właśnie, nawet nie wiesz, jak bardzo to śledzi człowieka. Ja przecież w drugiej edycji Masz Minutę, to znaczy w odcinku finałowym, wspomniałem o tym, że jak wracam do domu, Mieszko mnie zapytał, co ja robię w domu, no to, że lubię sobie zjeść krakersy z musztardą i oglądać Jeden z Dziesięciu. I Mieszko powiedział, że on jest tak zachwycony, że rozważa rozwód ze swoją żoną.
0: Bo to była musztarda miodowa, dodajmy.
1: To była musztarda miodowa, łagodna. Pewnego razu jestem na jego występie w Warszawie i idziemy na backstage, a tam ktoś przynosi mu krakersy i musztardę mionową. I zrobiliśmy sobie zdjęcie nawet z takim połamanym krakersem na znak solidarności.
0: Super, fajne, no tak.
1: Ktoś
0: tak,
1: o tym
0: tak,
1: pomyślał, tak, bo tak. Ludzie to śledzą.
0: No tak, ale jest to faktycznie, to był charakterystyczny moment, też to zapamiętałem, kiedy oglądałem twój występ. Niezłym gościem Rock Radia jest Marcin Chmiel. Już za chwilę porozmawiamy sobie o tym, czy żywot komika jest ciężki i będzie też o adeptach stand-upu.
2: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed mikrofonem jednym Kuba Kaleta, przed mikrofonem drugim Marcin Chmiel. Powiedziałeś o tym przed chwilą, że czasem jest tak, że ludzie mówią, a to powiedz coś śmiesznego, tak? Bo jesteś komikiem. A ja chciałem zadać ci podobne pytanie. Czy ludzie na przykład obarczają cię takim ciężarem, wiesz, zapewnienia dobrej atmosfery na imprezie, na przykład na spotkaniu, bo przecież robisz komedię.
2: O matko, boję się tego jak diabli i cały czas mnie to spotyka. Ja jestem bardzo introwertyczną osobą, jak jestem w towarzystwie. Ja w ogóle nie jestem imprezowy, wręcz w klubie takim tanecznym byłem raz w życiu i byłem bardzo nietrzeźwy i poszedłem tam tylko dlatego, że byliśmy po szachach, więc trochę nie wiedziałem, co się z nami dzieje. Jak wspominałem, na Masz Minutę szachiści piją dość dużo alkoholu, więc to trochę mi pomogło wejść do tego klubu. Wytrzymałem tam 15 minut, nie dlatego, że mam jakieś pretensje do klubów, po prostu ja nie jestem takim człowiekiem, więc jak jestem na imprezie i jestem taką smutną żabą, to trochę zawsze mam moralniaka, jak ludzie myślą, że o, teraz będzie śmiesznie, teraz będzie fajnie, on nas rozrusza, a to kompletnie nie pasuje do tego, jak ja się czuję i w jakim jestem momencie.
1: No dobrze, to w takim razie kolejne pytanie właśnie z cyklu tych podobnych. Miałem tutaj uszeregowane pytania, żeby jedno z drugiego wypływało jakoś tam. A czy miewasz takie sytuacje, że ludzie ci sprzedają jakieś swoje takie, wiesz, nieśmieszne historie i mówią, o, to będziesz sam mógł wykorzystać na scenie.
2: Zdarzają się tacy komicy.
1: Tak?
2: Open micach, tak, i to jest trudne, bo ja zawsze wychodziłem z założenia, i to dotyczy w ogóle działalności artystycznej, że feedback, czyli jakaś taka informacja zwrotna, powinna dostawać osoba, która tego rzetelnie chce. Więc jak ktoś daje mi kiepski żart, no to zawsze mam problem, bo ja nie chcę tej osobie powiedzieć, to nie jest śmieszne i powiem ci dlaczego. Nie chcę też sobie uzurpować, że wiem w danym momencie,
1: że masz monopol na, wiesz.
2: Że mam monopol na to, co jest śmieszne. Po prostu mnie to nie rozśmieszyło w danym momencie. Chcę, żeby człowiek poczuł się przyjemnie, a z drugiej strony nie mogę mu wciskać kitu. Nie wiem, zawsze się zastanawiam nad tym, czy prawda jest ludziom potrzebna, jeżeli tak, to na ile. No i to są właśnie takie sytuacje. Tak, zdarza się oczywiście.
1: Dobrze, to w takim razie, jak już wywołaliśmy temat open mic'ów do tablicy, zresztą nie pierwszy raz w trakcie tej rozmowy, to powiedz mi, jakie są najczęstsze błędy, jakie popełniają właśnie początkujący komicy?
2: Miałem o tym właśnie rozmowę z moim kumplem wspaniałym, Amadeusem Cichulskim, nie tak dawno. Dlaczego jest tak, że ktoś wychodzi i ma martwą ciszę od początku? I jedną z takich fundamentalnych rzeczy, o których bym powiedział, jest brak autentyczności. Taką pamiętam anegdotkę, którą Maciek Adamczyk opowiadał, że na ich open mic'i przychodził bardzo długo taki typ, który cały czas opowiadał o tym, ile on to lasek nie wyrupał, cytując jego słowa, i miał na plecach ogromnego garba. I oni wszyscy czekali na sali, aż on powie coś o tym garbie, jakoś odniesie się do tego, a on cały czas, że wyruchałem te laski w klubie i nikt mu nie wierzył. No bo wiadomo, że on nie odniósł się do tego i czujemy jakieś takie kłamstwo. Ja pamiętam taki open mic, na który wyszedł facet i on pierwsze zdanie, jakie powiedział, to no bo ja dużo ruchem. I potem zagrał 10 minut w kompletnej ciszy. Bo jeżeli ktoś tak mówi, i jeszcze do tego jego aparycja w ogóle sugeruje coś innego, a u niego tak było, no to widz ma takie, to nie jest prawda. Ja nie czuję, nie chodzi o to, żeby w stand-upie zawsze śledzić tą prawdę 1:1, bo ktoś powie, a nieprawda, było tego dnia nie 30, tylko 29 stopni. Wiadomo, że detale można jakoś tam podkoloryzować, ale nie może być tak, że ja fundamentalnie nie wierzę ci jako postaci, jak ty wychodzisz na scenę. No bo wtedy jak ja mam się śmiać z tego, co ty mówisz?
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Marcin Chmiel. Już za chwilę będziemy rozmawiali o jego dokonaniach literackich.
2: Moich dokonaniach literackich?
1: Tak, a co?
0: Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Przed mikrofonem jednym Kuba Kaleta, a przed mikrofonem drugim Marcin Chmiel. Rozmawialiśmy już o improwizacji, o stand-upie, którym Marcin się zajmuje, ale ja bym chciał również cofnąć się w czasie do roku 2019, bo to właśnie wtedy ukazała się twoja debiutancka książka zatytułowana Aż do śmierci i nie będę ci kazał mówić, o czym ona jest, bo ja to wiem, to znaczy nie czytałem jej, ale no hello, jest możliwość sprawdzenia, o czym jest książka. W internecie na przykład.
2: E-bookiem również, bo no wiem, tak, że jest dostępny.
1: Tak, bohaterami książki są uczniowie prestiżowego liceum w Ślenieścicach na południu Polski, którzy podejmują próbę zbuntowania się przeciwko despotycznemu dyrektorowi. Pojawia się też wątek szachowy i myślę, że tyle nam powinno wystarczyć. Znaczy słuchaczom, bo ty to wiesz, o czym jest ta książka, tak? Ale słuchaczom...
2: Mniej więcej kojarzy.
1: No, bardzo dobrze. A nie, bo powiem ci, że na przykład jak rozmawiam z pisarzami, którzy mają na koncie, nie wiem, 30 książek i im opowiadam o książce, którą napisali jakiś czas temu, to usiłują sobie przypomnieć czasem.
2: Naprawdę? Tak, zdarza się tak, tak, że nie pamiętają?
1: Tak. Znaczy w sensie nie, że zapomnieli totalnie, że taką książkę napisali i to nie jest poza, tylko rzeczywiście na przykład z Wojciechem Chmielarzem rozmawiałem tam, nie wiem, ze 2 lata temu i zaczęliśmy gadać o jego starszych książkach. I ja mu mówię o jakiejś książce i on ma taką nieodgadnioną minę, nieprzeniknioną. I ja w pewnym momencie pytam, czy coś się stało? A on mówi, nie, wiesz co? Próbuję sobie przypomnieć.
2: Próbował przypomnieć.
1: Tak. A mnie z kolei, ja sobie wkręciłem przez chwilę, że ja pomyliłem autorów, że opowiadam, wiesz, nie o jego książce jemu. I zastanawiałem się, kiedy on powie, że ale wiesz co, ja tego nie napisałem.
2: O nie, no. Ale to musiałem, no. Ja czuję twój strach, no nie, w tych paru sekundach, tak, że ty tak, mówisz tak, do niego. Tak. Jeszcze gdzie pisarz może się obrazić, no bo przecież to jest moja książka, to powinieneś wiedzieć i tak,
1: tak
2: dalej.
1: Tak, dokładnie tak, ale na szczęście tak nigdy nie było. Dobrze. Ty sam mówisz, że książka Aż do śmierci to nie jest dobra książka.
2: No, nie ukrywam, że to jest książka, którą wydaje mi się, że w moim życiu wydałem troszeczkę za szybko. Mhm. Też dużym moim takim źródłem stresu było to, że wydawnictwo zaklasyfikowało ją jako thriller, gdzie ona jest po prostu młodzieżówką. No i dość długo czułem strach, że ludzie będą się denerwować z tego powodu, że chciałem zjeść schabowego, a dostałem tortillę, no nie? No bo to jest troszeczkę taki manewr, jeżeli to się wydarzy. Był to taki okres w moim życiu, kiedy jeszcze tak do końca komedią się nie zajmowałem. Podjąłem tą pierwszą próbę literacką. Jest to książka, tak myślę, że dosyć szczera, dlatego że odwołuje się do ciężkiego dla mnie okresu, kiedy chodziłem do wszystkich trzech szczebli, podstawówka, gimnazjum, liceum, w małym, prowincjonalnym miasteczku w południowej Polsce. Próbowałem jakoś skonfrontować się z tymi emocjami, które przeżywałem. Takiej beznadziei, tego dojeżdżania busami do dużego miasta, takiego Kraków. Takiego poczucia, że życie się zaczyna o 7 rano, kiedy stoisz na przystanku, a kończy o 18, kiedy wracasz z tego samego przystanku, wymordowany, zmęczony. Twarze ludzi, którzy są styrani tym samym życiem. Bardzo duże okrucieństwo, wypychanie emocji do środka, które przecież jest konsekwencją tego, że nasi rodzice byli wychowywani przez straumatyzowanych rodziców, czyli moich dziadków, doświadczonych przez wojnę, przez biedę. No i to wszystko zbiera się w taki obraz beznadziei, który czułem, że muszę gdzieś tam przelać na papier. Niestety po prostu miałem poczucie, że ta książka, tak z perspektywy czasu, jak na nią patrzę, no traci na warsztacie. Dzisiaj napisałbym ją zupełnie inaczej, gdybym miał taką szansę.
1: No dobra, teraz chcę cię wziąć trochę pod włos, bo wiedząc to i owo, nie wszystko i niewiele o rynku wydawniczym, zastanawiam się, czy można twoją książkę połączyć z trudnym słowem subsydiacja.
2: O, a co to znaczy?
1: No to może nie można połączyć w kontekście tego właśnie wydawnictwa.
2: Muszę wiedzieć, co to znaczy subsydiacja.
1: Oni używają takiego określenia model subsydiowany. Nie używają, znaczy nie, w sensie nie.
2: Wiesz co, ja nie pamiętam właśnie, to też efekt tego, że nie sama książka była dla mnie jakimś tam stresem psychicznym, tylko ten proces wydawniczy, te wszystkie umowy. Mimo tego, że niby skończyłem studia w tym zakresie, to do tej pory czuję, że to dla mnie była czarna magia.
1: Ja wiem, że to wydawnictwo wydaje debiutantów przeważnie po prostu, no biorąc kasę za to, że oni opublikują.
2: No tak. Ja myślałem, że tak wygląda po prostu proces wydawniczy.
1: Że płacisz wydawnictwu, a oni wydają.
2: Ja byłem przekonany, że to jest standard.
1: Norma. Rozumiem.
2: Miałem takie, no dobrze, no skoro tak to wygląda, to pewnie to jest szansa. Spróbuję z niej skorzystać. Wyciułałem jakieś tam swoje oszczędności z turniejów szachowych i z różnych innych źródeł. No i wydałem w tej formie tą książkę, ale dopiero potem dotarło do mnie, że nie, to nie jest standard absolutnie.
1: Jakby Wiem, o co chodzi.
2: No tak.
1: No dobrze.
2: No miałem wtedy, ile ja mogłem mieć lat w 2019? Ja jestem rocznik 96, to miałem tych lat 22, 23. Ja nic nie wiedziałem o tym, jak wygląda taki rynek. Do końca jeszcze myślę, że moje emocje dopiero się kształtowały. Wydaje mi się, że może ja też jakoś później dojrzałem, ale takim bardziej zrobionym człowiekiem byłem, jak już wychodziłem ze studiów, więc pewnie dużo też tego, że ja nie do końca wiedziałem, co ja wyprawiam, wpłynęło na tą książkę w ten sposób.
1: Powiedziałeś też w pewnym momencie, podczas któregoś właśnie z występów w ramach formatu Masz Minutę, że byłeś rozczarowany nikłą promocją twojej książki, tak dobrze to zrozumiałem?
2: No było też tak, że wydawnictwo ograniczało się do wrzucenia jakiejś zbiorowej relacji, w której oznaczało mnie i 6 czy 7 innych autorów i to była promocja. Mhm. Więc moja sprzedaż tej książki polegała na tym, że miałem taką dużą torbę i do niej pakowałem N egzemplarzy tej książki i jeździłem na turnieje szachowe, gdzie próbowałem ją innym szachistom, których znałem głównie w Małopolsce, sprzedać.
1: Na drodze sprzedaży bezpośredniej, można
2: na drodze
1: powiedzieć.
2: Sprzedaży bezpośredniej, odprowadzając jakieś tam profity dla państwa. No generalnie była to droga przez mękę, bo pamiętam, że nieraz z tą torbą, która ważyła parę kilo, jak się tych książek wrzuciło do środka, trochę wracałem z podobną wagą już z powrotem. Więc pamiętam, że było to dość traumatyczne przeżycie, ale wydaje mi się, że mnie wyrobiło jako człowieka i potem bardziej byłem odporny na jakieś takie próby. Na drugi raz dużo profesjonalniej podchodziłem do czytania umów, tego typu rzeczy.
1: Jeszcze chciałem tutaj nawiązać do twojej książki i chciałem od razu też cię przeprosić.
2: O,
1: ale się tu zaskoczony.
2: Już się pojawił grzech, a jeszcze się nie wydarzył.
1: Nie, wiesz co, dlatego, że popatrz. Trafiłem na wywiad dla takiego portalu, którego udzieliłeś, tego wywiadu, ty.
2: Na portalu? A jak się portal nazywał?
1: Mogę powiedzieć. To są 3 litery.
2: A, wiem, to no, lokalna telewizja myślenicka.
1: Tak,
2: pamiętam.
1: I powiem ci, że sobie nawet zrobiłem notatki podczas tej rozmowy. Co ten typ prowadzący k***a pierdoli? On był po prostu prowadzący totalnie nieprzygotowany do tej rozmowy.
2: Tak mówisz?
1: No był totalnie nieprzygotowany. I chciałem cię przeprosić w imieniu całego środowiska dziennikarskiego, że...
2: Za tego człowieka.
1: Tak, za ten wywiad. Dlatego, że on powiedział, no to tutaj jest Marcin Chmiel, opowiedz nam coś o sobie. No to typie, po prostu masz czas, żeby się przygotować do tej rozmowy, tak? No wiesz, to było pierwsze pytanie. Drugie pytanie to było...
2: Musiałem być straumatyzowany tym, bo wyparłem to z pamięci.
1: Znaczy nie, w ogóle wywiad jako taki dla debiutującego pisarza, dla debiutującego aktora, to jest super sprawa. To jest w ogóle, wiesz, promocja twojej twórczości ekstra, tak? To
2: nie,
1: jest
2: no ja
1: świetne,
2: się bardzo
1: no, nie?
2: cieszyłem, że ktoś ale... chce mnie słuchać.
1: Tak, nie? Ale po prostu to była jakaś fuszera. I teraz tak.
2: Ty się warsztatowo oburzasz, tak?
1: Tak, oczywiście, że tak. Dlatego, że to na twoich barkach spoczywało w ogóle... Byłeś takim atlasem podczas tej rozmowy, bo to na twoich barkach spoczywało po prostu poprowadzenie tej rozmowy, pociągnięcie jej, tak? Bo pierwsze pytanie to było opowiedz coś o sobie, czyli nie znam cię totalnie, tak? W ogóle się nie wiesz. Czy jakiś koleś tutaj się pojawił w studiu, nie wiem kto to jest, tak? No to niech
2: zrób
1: coś o sobie...
2: Sztuczkę.
1: Tak, dokładnie tak. Coś powiedz ciekawego.
2: Ale kurczę, właśnie widzisz, ja się dowiaduję cały czas o życiu. Ja mam takie chyba podejście, że jestem za grzeczny na to wszystko, bo ty mi mówisz, tu dziennikarz powinien być gotowy,
1: powinien
2: tu wydawca
1: być gotowy.
2: Nie powinien brać od ciebie hajsu za wydanie książki, a ja jak?
1: Nie, ale wiesz co tam, że wydawca nie powinien brać hajsu za wydanie książki. Nie, to jest tak, że dobra, zaraz do tego dojdziemy. Mhm. Do tego zaraz dojdziemy, to spokojnie. Wiesz co, chodzi o to, że tak, że po prostu ten pan, który przeprowadził tę rozmowę z tobą, uważam, że nie poświęcił nawet chwili, żeby sprawdzić, kim jesteś, o czym jest twoja książka i żeby na podstawie tych informacji jakoś bazować, bo pierwsze pytanie to było opowiedz coś o sobie, czyli po prostu jakiś koleś se przechodził korytarzem, to go zgarnąłem, tak? Dalej, o czym jest twoja książka? No jasne, nie wszyscy mają czas, żeby przeczytać, wiesz, 300 stron książki, ale no to wystarczy chociaż, nie wiem, zacząć, tak, czytać, cokolwiek.
2: Tak.
1: I po prostu w trakcie rozmowy, no to teraz uwaga, przeczytam opis na 4 stronie okładki, tak, no po prostu wielka sztuka. To ja zrobiłem sam jako czytelnik potencjalny, wszedłem sobie na Lubimy Czytać i wiesz, i wio, tak, więc no uważam, że to był naprawdę, ja wiem, że to jest lokalna telewizja mała i tak dalej, ale no hello, są jakieś standardy.
2: Państwo tego nie widzą, ale Kuba mówił to zdanie i złamał 6 ołówków jeden po drugim. Dokładnie tak, jak złamie kark tego dziennikarza, jak go zobaczy na ulicy.
1: No nie, tak nie. To już są groźby karalne, panie kolego. To już tak,
2: a
1: tak
2: to
1: nie
2: tego
1: będzie.
2: Nie wolno.
1: Nie wolno. To tego nie zrobię na pewno. No, więc to jest to. No, chciałem cię przeprosić, no.
2: Nie, no oczywiście przyjmuję przeprosiny w imieniu całego środowiska dziennikarzy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że jesteś tu rzecznikiem. Ale wiesz.
1: Samozwańczym. Uzurpatorem jestem. Dobrze, i wydawanie książek za kasę. Słuchaj, no jak rozumiem, ta sytuacja to był efekt twojej jakiejś tam niewiedzy, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek wydawniczy.
2: Zerowej wiedzy na temat branży.
1: Okej, no dobra. Natomiast, wiesz, ja nie chcę stawać w obronie wydawnictwa, ale generalnie no to jest tak, że pewnie już wiesz, a może słuchacze nie wszyscy wiedzą, ale jest dużo ludzi, którzy próbują jakoś swoją twórczość opublikować. Natomiast ciężko jest wydać książkę, nie będąc nikim znanym, w normalnym wydawnictwie, dlatego że wydawnictwa są zalewane po prostu setkami, jak nie tysiącami propozycji wydawniczych.
2: Oczywiście, że tak.
1: I ludzie, którzy robią ten odsiew, oni nawet fizycznie nie mają możliwości, żeby przeczytać te wszystkie książki, które do nich spływają. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że w 99% to jest gówno, a nie literatura. W sensie, to jest... Nie, przepraszam. Znaczy, pewnie to wypiszę.
2: Nie, wiesz, no. Absolutnie nie. Ja to totalnie rozumiem. No. I zgadzam się z tobą. No. Ja też tak postrzegałem tą kwotę, że to jest ich zabezpieczenie, bo są biznesem i potrzebują mieć stabilność finansową, więc nie mogą ryzykować z wydaniem książki, która tego zwrotu nie przyniesie. Po prostu. Takie są realia gospodarek kapitalistycznych, że musisz cały czas myśleć o tym, jak jesteś przedsiębiorstwem, a wydawnictwo nim jest, czy ja będę w stanie mieć zysk, który pozwoli mi się utrzymać.
1: Natomiast z tego, co ja wiem, i też to nie jest tak, że mi tutaj, wiesz, wydawnictwo Novares zapłaciło za zarobienie im publicity, ale z tego, co ja wiem, i a może chcę w to wierzyć.
2: To jest zamach na niezależne dziennikarstwo, że tu zaraz wychyli się pan redaktor Novares, gdzie mi groził pięścią. Tego nie widać, bo nie ma kamer. Oczywiście.
1: Ale wiesz co, ja z tego co wiem, to te książki, które do nich trafiają, jakąś tam selekcję przechodzą. Nie sądzę, żeby oni wydawali wszystko jak leci, że zapłać nam kasę, a my wydamy wszystko jak leci.
2: Tak, na pewno jest jakaś tam selekcja.
1: Więc jakiś tam potencjał w swojej literaturze był, mimo tego, że ludzie piszą na Lubimy Czytać, że to jest słaba książka.
2: No tak.
1: I mimo tego, że sam tak uważasz. Ja nie czytałem, więc się nie odniosę do tego.
2: No ale wiesz, mnie to i tak ucieszyło, że ktoś w ogóle spojrzał na to.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Marcin Chmiel. Dzięki.
2: Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

Jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.